w Wadowicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

0: To jest Radio ESK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

Radio. Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: Reklama.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
5: I po reklamie.
6: SK Śląsk News.
7: Piotr Wikar, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk, a ten rozpoczynamy od Dąbrowy Górniczej, która chce odczarować ulicę Łączną. Znajduje się tam sporo lokali socjalnych, w których mieszkają rodziny z problemami. W tym miejscu uruchomiony został Klub Integracji Społecznej. Poprzez uczestnictwo w różnych spotkaniach, projektach czy warsztatach osoby z ulicy Łącznej stają się częścią społeczności lokalnej.
8: Aleksandra Nabiałek. Znajdujemy się w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Co to za miejsce?
9: Klub Integracji Społecznej działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jest to klub, który aktywizuje społeczność lokalną do działania właśnie na rzecz dzielnicy najbliższego otoczenia.
8: Dlaczego aktywizujecie? Dlaczego to jest takie ważne?
9: To jest wykluczona społeczność, która potrzebuje jakiejś iskry zapalnej do działania i do zmian w swoim życiu na lepsze. Aktywizujemy nie tylko zawodowo, ale i właśnie społecznie. Tak, żeby realizować tutaj jakieś ciekawe inicjatywy, pomysły właśnie, które no, scalają i integrują mieszkańców.
8: Wspomniała Pani, że to społeczność wykluczona. Kto mieszka na ulicy Łącznej?
9: Przede wszystkim wspaniali ludzie, ale gro osób z problemami borykają się z bezdomnością, z niepełnosprawnością, z alkoholizmem, z chorobą alkoholową i no, wszystkie te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują zrozumienia i potrzebują po prostu poczuć, że są ważni, tutaj w naszym mieście. I dlatego przychodzą do naszego klubu osoby z pomysłem. I my pomagamy realizować różne wydarzenia i jednym z nich jest taka inicjatywa, która już po raz piąty gości tutaj na ulicy Łącznej i integruje lokalną społeczność właśnie poprzez stowarzyszenia, fundacje. Po sąsiedzku też współdziałamy z miastem, z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, z Centrum Zarządzania Kryzysowego, tutaj z panią Danusią Lech, która też od wielu, wielu lat działa w naszym mieście. I to jest impreza, w której no, będzie głośno, kolorowo i po sąsiedzku po prostu.
8: Co to daje tym ludziom, że mogą się spotkać właśnie nawet podczas takiej imprezy?
9: Przede wszystkim zacieśniają się więzi, budują się relacje i mają świadomość wyjścia z domu i czucia się potrzebnym. Zapobiega to wszelkiego rodzaju marginalizacjom i dostrzegają też inne perspektywy.
8: Właśnie, bo chyba najgorzej to izolować ludzi, tak? Ze względu właśnie na ich problemy. Czy to właśnie problem z bezdomnością, alkoholizmem. Wy ich włączacie w społeczeństwo, chcecie pokazać, że oni dla tego społeczeństwa też coś znaczą, prawda? I coś mogą zrobić.
9: Oczywiście, że tak. Każdy tutaj w Klubie Integracji Społecznej dla nas jest ważny, no bo liczy się człowiek tak naprawdę i bez względu na to, z jakim aktualnie problemem się boryka, jest zawsze jakieś światło, że może sobie po prostu z tym poradzić i jeżeli trafi na odpowiednich ludzi w danym momencie swojego życia, no to jest na to bardzo duża szansa.
8: Jak duża to jest skala tego zjawiska tutaj? Dużo takich osób jest w Dąbrowie?
9: W Dąbrowie myślę, że tak, ale wszystko idzie jakby ku lepszemu, że ta liczba osób się zmniejsza. Ludzie naprawdę potrafią się aktywizować, jednoczyć i powoli zaczynają sobie radzić z tymi problemami.
8: Kiedy ta impreza będzie?
9: Dzień Sąsiada rozpoczyna się 25 czerwca tutaj w okolicach naszego Klubu Integracji Społecznej i zaczyna się od 13, potrwa do godzinki 16 i tutaj przy współpracy ze Stowarzyszeniem Habitat będzie animator, będzie poczęstunek, będą występy artystyczne. Przede wszystkim będzie młodzież z Liceum Żeromskiego, będzie Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej i wiele fundacji i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Będą prowadzone ciekawe warsztaty, konkursy, zabawy sportowe, także gro atrakcji tutaj dla mieszkańców. Sami mieszkańcy też będą występowali, będzie pokaz mody, inscenizacja teatralna i będą też prowadzili warsztaty, na przykład

0: przykład pani Klaudia, która będzie dla dzieci robiła warkoczyki, więc no każdy pomaga jak może i jeżeli włączy się w tą aktywizację, no to my się z tego bardzo cieszymy.
1: Każdy może przyjść?
0: Każdy może przyjść, każdy mieszkaniec miasta i nie tylko.
2: Rusza ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Jej inauguracja na Śląsku odbyła się nad jeziorem Paprocańskim w Tychach. Celem spotkania było przedstawienie i zarazem przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas nadchodzących wakacji. Odbyło się też spotkanie z dziennikarzami, w którym uczestniczył Darek Brombosz.
3: Rozpoczną się wakacje 2026. Ponad 550 tysięcy uczniów z terenu województwa śląskiego rozpocznie te wakacje, w związku z czym nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ale oczywiście myślimy o bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców naszego regionu, dlatego wspólnie z wszystkimi służbami, które na co dzień odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, koordynujemy działania, które będą zmierzały do tego, aby zapewnić jak najbezpieczniejsze właśnie wakacje i spędzanie wolnego czasu naszym mieszkańcom poprzez działania prewencyjne, działania szkoleniowe, działania kontrolne na terenie całego naszego regionu. W celu zapewnienia

bezpieczniejsze właśnie wakacje i spędzanie wolnego czasu naszym mieszkańcom. Poprzez działania prewencyjne, działania szkoleniowe, działania kontrolne na terenie całego naszego regionu. W celu zapewnienia

0: naszych miast i miasteczek. I szanowni państwo, chciałbym też zwrócić szczególną uwagę przy tej okazji, że tak jak dzisiaj już mamy bardzo piękną wakacyjną pogodę, będzie coraz cieplej, możemy spodziewać się też fali upałów. Zwracajcie państwo szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo podczas upałów. Pijmy dużo wody, osłaniajmy głowę, nie przebywajmy bardzo dużo czasu na słońcu, odpoczywajmy, szukajmy cienia, tak żebyście państwo wszyscy byli jak najbardziej bezpieczni. Dziękuję bardzo.
1: Panie głosu proszę pierwszego zastępcę prezydenta miasta Tychy, panią Anetę Lubon-Stysię.
2: Dzień dobry, witam szanownych państwa. Przede wszystkim witam dzieci, które w dzisiejszym wydarzeniu biorą udział. Myślę, że jako osoba, która w pewnym sensie odpowiada również za to bezpieczeństwo w mieście, leży nam na sercu to, aby te działania informacyjno-edukacyjne w naszym mieście praktycznie trwały przez cały rok, nie tylko i wyłącznie w okresie wakacji. Oczywiście jako odpowiedzialne miasto nawiązaliśmy współpracę z naszą komendą, za co panu komendantowi bardzo dziękujemy, żeby ta akcja informacyjno-edukacyjna trwała cały rok. Rozpoczynamy pierwsze działania na Święcie Miasta, które odbędzie się w najbliższy weekend. Natomiast ja myślę, że powinniśmy się zwrócić przede wszystkim z apelem do rodziców i do dzieci, aby o to bezpieczeństwo dbać cały rok, a szczególnie w okresie wakacyjnym. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo nad wodą, że bezpieczeństwo nie tylko to związane z wodą, ale również z jeżdżeniem na rowerach, tak, z jeżdżeniem na hulajnogach jest bardzo ważne. Dbajmy o to, co powiedział pan wojewoda, o kaski, o nawadnianie, o bezpieczne poruszanie się na drogach. I o to przede wszystkim chciałam dzisiaj zaapelować do dzieci i do rodziców. Dziękuję państwu serdecznie.
1: Proszę śląską kurator oświaty, panią Aleksandrę Wiel.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Po 188 dniach nauki w piątek, a właściwie w poniedziałek 29 czerwca zaczynamy wakacje. Młodzież, przedszkolaki naszego województwa będą odpoczywać w różnych miejscach. I przede wszystkim chciałam powiedzieć, tak jak pan wojewoda i pani prezydent, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że 3 czerwca weszło w życie obowiązek kasków dla dzieci do lat 16, kiedy jeździmy na rowerze. To jakby po pierwsze. Po drugie, oczywiście zachęcam do tego, aby rodzice sprawdzili swoje wypoczynki, na które posyłają dzieci, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Tam znajdą państwo wszystkie informacje, czy wypoczynek jest zarejestrowany, sprawdzony. Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty. A jednocześnie chciałam przypomnieć, że na stronie kuratorium oświaty i w portalach społecznościowych tej instytucji wznowimy podcast dotyczący wypoczynku i co należy pamiętać dla rodziców, organizatorów wypoczynków dzieci i młodzieży. Życzę dobrych, bezpiecznych, słonecznych, fajnych wakacji.
1: I realizowanych w okresie wakacyjnym proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektora Jacka Stemmacha.
4: Panie wojewodo, szanowni państwo, okres wakacyjny to bardzo dobry czas dla nas wszystkich, jednak dla policji bardzo pracowity. Działamy jak zwykle na tych wszystkich polach, na których działamy cały rok, ale w związku z tymi zagrożeniami, które występują w trakcie wakacji w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, działamy oczywiście w ruchu drogowym, codziennie do służby wysyłamy ponad 500 funkcjonariuszy, którzy dbają o to bezpieczeństwo. Również prewencja w ramach patroli kieruje do służby 1300 funkcjonariuszy dziennie, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających. W ramach działań naszych profilaktycznych spotykamy się z młodzieżą, kontrolujemy miejsca wypoczynku, również pod kątem nie tylko bezpieczeństwa nad wodą, ale również pod kątem działalności przestępczej różnych osób, które dokonują przestępstw w miejscach wypoczynku. Jesteśmy cały czas, służymy i chronimy. Dziękuję.
1: Na przedstawienie działań Państwowej Straży Pożarnej podczas sezonu wakacyjnego proszę zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Zbigniewa Dejkowa.
5: Szanowni państwo, Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze udział aktywny w tym, żeby nasze dzieci bezpiecznie wypoczywały. My weryfikujemy miejsca wypoczynku dzieci. Szczególnym naszym zainteresowaniem

0: zainteresowaniu są obozy harcerskie, które często odbywają się w terenie w pewien sposób zorganizowanym i te miejsca kontrolujemy, te miejsca sprawdzamy w aspekcie dojazdu służb ratowniczych, w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ale też ewakuacji. Realizujemy pogadanki z dziećmi i młodzieżą, realizujemy też próbne ewakuacje z tego typu obiektów i tym samym dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych, ale również i starszych mieszkańców województwa śląskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie burmistrzu. O zabranie głosu proszę zastępcę komendanta śląskiego Wydziału Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej Adama Kurka.
2: Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, jako Śląski Oddział Straży Granicznej tak już cyklicznie włączamy się w te działania służące utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa zarówno w okresach czy feryjnych, czy tego wypoczynku letniego. Posiadamy dosyć duży potencjał ludzki. Często kilkaset osób realizuje jednego dnia działania w terenie. Większość naszych funkcjonariuszy jest przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiadamy też ratowników medycznych. Także ten potencjał jakby deklarujemy tym służbom, które pełnią rolę wiodącą i włączamy, tak jak tutaj było na tym pokazie pokazane, że jednak z tej synergii wynika ta skuteczność działań i poprawa. Zarazem włączamy się, też posiadamy profilaktyków, włączamy się w działania, które mogą służyć temu, żeby jednak ten wypoczynek był udany, a tym samym bezpieczny, czego też oczywiście życzę. Dużo osób, które organizują wypoczynek albo wyjeżdżają, organizują go też poza granicami kraju. Także włączamy się w to, żeby osoby w ogóle wyjechały, bo nie zawsze to się udaje, bo nie spełniają jakichś wymogów wyjazdowych czy wjazdowych do kraju, do którego się udają, czy nie zawsze posiadają świadomość takiego bezpiecznego zachowania się w tych miejscach. Także też włączamy się w te wszelkie działania uświadamiające. Jeszcze raz życzę udanego wypoczynku. No i deklaruję oczywiście gotowość i zaangażowanie w te działania.
1: Głosu proszę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, pana Dariusza Miarczyka.
3: Szanowni Państwo, Inspekcja Transportu Drogowego, tak jak co roku, zadba o bezpieczny przejazd dzieci na ten letni wypoczynek. Będziemy kontrolowali stan psychofizyczny kierowców, to czy nie są pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, czy nie naruszają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Oraz stan techniczny autokarów. I tutaj przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów. Taką kontrolę autokaru można zgłosić do nas i wtedy będziemy się starali na takie zgłoszenie każde reagować, we współpracy zresztą tutaj z policją w tym zakresie. Natomiast gro tych naszych kontroli to będą kontrole wyrywkowe w trakcie ruchu tych autokarów przejazdu na ten letni wypoczynek. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję Panie Inspektorze. O zabranie głosu proszę dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, pana Łukasza Pacha.
4: Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to bez względu, czy jest ciepło, zimno, pogotowie ratunkowe jest zawsze w pełnej gotowości. Ale ja dzisiaj do Państwa z paroma apelami, które są bardzo ważne. Pierwszy apel to w nadchodzący weekend zapowiada się bardzo wysoka temperatura, w związku z czym zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, na zwierzęta zostawione w samochodzie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy nie poradzą sobie w dużym upale, gdzie można zasłabnąć, gdzie można dostać udaru cieplnego czy słonecznego. To jest bardzo ważna kwestia. Kolejnym takim dużym apelem to uważajcie nad wodą. Wczoraj mieliśmy bardzo przykry wypadek nad zalewem Hechło-Nakło, gdzie niestety utonął 16-letni człowiek, więc bardzo Państwa proszę, zwracajcie szczególną uwagę w miejscach, gdzie jesteście. Wzywajcie pomocy, jeżeli taka pomoc jest potrzebna. Tam bardzo młody człowiek, bo 11-letni, powiadomił wszystkie służby w okolicy wodne, pogotowie ratunkowe zaraz było na miejscu, wojewódzkie pogotowie ratunkowe, ratownicy byli na miejscu. Niestety nie udało się uratować tego młodego człowieka. Mnóstwo wypadków, które mamy na drogach. Bardzo Was proszę o bezpieczeństwo i apeluję o bezpieczeństwo na drogach.

0: trochę wysokiej temperatury, ciepło, deskoncentracja kierowców. Wczoraj również w powiecie tarnogórskim przykra sytuacja. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, dwóch kierowców. Nie mówię dlatego, żeby Państwa straszyć, tylko żeby przestrzec. Przestrzec przed tym, co może Was spotkać, jeżeli nie będziecie uważni i nie będziecie zwracać uwagę na innych w ruchu drogowym, nad wodą, czy w parkach, gdzie często przebywają młodzi ludzie, seniorzy. Zwracajcie na to szczególną uwagę. I ostatni mój apel, i to myślę, że to jest apel naszych wszystkich służb. Pamiętajcie o korytarzu życia. Korytarz życia jest bardzo ważną kwestią dla nas służb. Poprawiliśmy się trochę w Polsce. Widzimy już to, że rozjeżdżają się samochody, kiedy jadą służby na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, ale tego jest nadal jeszcze bardzo mało. I tu apel do dzieci, szczególnie dzieci potrafią upomnieć rodziców. Tato, stoimy w korku, zjedź na pobocze, zrób miejsce dla służb ratunkowych. Bardzo dziękuję. Tyle, ile wyjazdów na urlopy, tyle powrotów, przede wszystkim bezpiecznych powrotów. Dziękuję.
1: Dziękuję panu dyrektorze. O zabranie głosu proszę prezesa Zarządu Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pana Jarosława Zwierzyna.
2: Witam serdecznie wszystkich. My, ratownicy wodni praktykujący pracę na plażach, kąpieliskach, mówimy do zobaczenia na piachu. Cieszy mnie, że dzisiaj na tym piachu spotkaliśmy się z przedstawicielami władz, i to najwyższych w naszym województwie, i z innymi bratnimi służbami. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy śląskie WOPR jest na półmetku, w przededniu prac, bowiem ta główna praca, która polega na ogromnych akcjach profilaktycznych, w zasadzie już jest za nami. W szkołach, w przedszkolach, na piknikach dzielnicowych, rodzinnych. Nasi ratownicy w tym roku wykonali już ponad 200 dużych akcji promujących bezpieczeństwo. Ta profilaktyka dotarła w naszych szacunkach do kilku milionów naszych obywateli. Stąd ten moment jest za nami. Wyszkoliliśmy kilkuset ratowników, którzy będą pracowali na plażach całego naszego kraju, a oczywiście głównie województwa. No i cóż, i przede wszystkim będziemy, mam nadzieję, widoczni na kąpieliskach, i mam też nadzieję, że niepotrzebni na kąpieliskach. To ogrom pracy, który został zrobiony, który jest również przed nami. Cieszę się, że możemy liczyć na służby, z którymi zawsze współpracujemy, i ta, nie boję się powiedzieć, współpraca jest tutaj koncertowa. Jesteśmy wspomagani bardzo mocno przez samorządy, przez województwo. Dzięki temu możemy poświęcić się rzeczywiście ratowaniu życia ludzkiego. Przychylam się również, przyłączam się do apelu pana dyrektora o korytarz życia. Tutaj proszę również mieć na uwadze, że ten korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Tak jak tutaj na pokazie dla dzieci mówiłem o tym, że przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale nie zabronionych. My musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać quadem, wypłynąć z kąpielisk. Wtedy też potrzebujemy wsparcia. Tak, przeszkadzamy w wypoczynku, w urlopie, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie. Apelujemy i prosimy właśnie o ten korytarz życia. I też nawiązując do słów pana dyrektora, ten przykry wypadek w Chechle, na Chechle tam skończył się tragicznie. Natomiast cieszy nas w drugą stronę, że mamy już sygnały o tym, że młodzi ludzie, tak jak na stawie Barbara w Katowicach, interweniowali. Tam 12-latkowie, 14-latkowie wskoczyli do wody, podholowali osobę, dorosłego mężczyznę. Cieszy nas tym bardziej, że to był młodszy ratownik, który rok wcześniej u nas zrobił kurs ratowniczka. To pokazuje, że ta promocja bezpieczeństwa musi trwać cały rok. Profilaktyka, zapobieganie. Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, zwodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować. Proces tonięcia często jest mylony z zabawą, z chlapaniem. My przez cały rok edukujemy, jak rozpoznać i jak szybko interweniować, żeby wezwać służby, co było dzisiaj

0: przedmiotem pokazu. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu wojewodzie, wszystkim służbom, że naprawdę możemy tak wspaniale współdziałać. Czujemy się dzięki temu tym takim potrzebnym ogniwem i dobrze, że tego piachu nie ma między tymi ogniwami u nas. Dzięki temu na pewno jest bezpieczniej. Spróbujmy zejść poniżej 400 utonięć w Polsce przynajmniej. Przypomnę, że zamyka się statystyka zazwyczaj w 450-500 osobach. No może w tym roku będzie lepiej. Dziękuję serdecznie. Bezpiecznych wakacji w wodzie.
1: Dziękuję panie prezesie. Po zabraniu głosu proszę państwa Urzędu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, pana Grzegorza.
2: Szanowny panie wojewodo, szanowny pani prezydent, szanowni państwo, Wojewódzki Inspektor Sanitarny od wielu lat jest partnerem w programie Bezpieczne Wakacje. Realizujemy wiele działań programowych, profilaktycznych w ramach tego programu, między innymi bezpiecznego korzystania ze słońca, między innymi zagrożeń związanych z chorobami odkleszczowymi, ale także i zagrożeń związanych z używaniem substancji, alkoholu czy środków odurzających. Oczywiście Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi także bieżący nadzór bezpieczeństwa wody, bezpieczeństwa żywności w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Także zapraszam na nasze stoiska, tam mamy piękne prezentacje. Życzę bezpiecznych wakacji.
3: 24 dzień czerwca to Międzynarodowy Dzień Przytulania. To nieformalne, ale bardzo ciepłe święto, które ma na celu zachęcenie ludzi do okazywania bliskości, życzliwości oraz budowania relacji poprzez zwykły uścisk. Badania wykazują, że przytulanie ma wiele korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
4: Ja nazywam się Klaudia Poli-Dzięba, jestem psycholożką, psychoterapeutką Gestalt.
5: Międzynarodowy Dzień Przytulania to ważny dzień, dlatego że przytulanie jest ważne.
4: Oczywiście, że tak. Jestem sama ogromną fanką przytulania. Przytulanie jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że stymuluje nasz układ nerwowy. Przytulając naciskamy na te wszystkie receptory, które znajdują się na naszej skórze i dzięki temu możemy się wyciszyć, możemy się uspokoić. Wytwarza się energia kinetyczna, która jest przekazywana i bardzo dobrze wpływa to na nasz układ nerwowy. Bardzo często osoby, którym tego przytulania brakuje, owijają się w różne koce. Są takie kokony specjalne, kołdry obciążeniowe czy pluszaki obciążeniowe, co daje taki podobny efekt do przytulania. To jest taka neurobiologiczna część tego przytulania, ale też przytulanie przede wszystkim wzmacnia więzi, buduje bliskość, daje takie poczucie ciepła. Bardzo często jest wystarczającym wsparciem w wielu sytuacjach. Czasem nie trzeba więcej, czasem nie trzeba czegoś robić, nie trzeba mówić, wystarczy po prostu się przytulić.
5: No właśnie, bo to przytulanie, ten dotyk, prawda, chyba dużo, dużo dla nas robi, bo tak jak pani powiedziała, nie trzeba mówić nic, wystarczy przytulić.
4: Tak, i to na przykład widać u dzieci. Dzieci bardzo często potrzebują najpierw przytulenia, a dopiero później możemy coś z nimi omówić, o czymś możemy porozmawiać, jakoś inaczej wesprzeć. Dzieci też bardzo lubią taki, nawet nie jest z jednej strony przytulenie, czasem takie mocniejsze, czasem delikatniejsze, ale też sam dotyk w takim sensie smyrania, miziania, dzieci, dorośli też, ale dzieci przede wszystkim bardzo lubią mizianie po pleckach, tak? Taki delikatny dotyk, bo czasem to mocne przytulenie dla niektórych może być za silne, tak? Czasem może być dla kogoś jakoś przekraczające jakieś granice, więc czasem chwycenie kogoś za dłoń, czy położenie tego przysłowiowej dłoni na ramieniu może być wystarczające, ale myślę, że wiele osób to przytulanie bardzo sobie ceni.
5: I to nie mówimy tylko o takim przytulaniu wśród najbliższych, prawda? Wśród rodziny, bo czasami nawet osoby sobie nieznajome, jak się przytulą, nawet takie akcje były, prawda? Ludzie, którzy nawet są samotni, tak? Czasami no, nie mają się do kogo przytulić, wystarczy ten dotyk drugiego człowieka.
4: Tak, i to bardzo trudno jest jakoś sobie zastąpić. Tak jak mówiłam o tych kołdrach obciążeniowych, kokonach i różnych rzeczach, to jednak nie jest drugi człowiek. To jednak nie jest to ciepło, które daje drugi człowiek. Więc ja uważam, że takie akcje są super. Oczywiście idą tam osoby, które wszystkie zgadzają się na to, żeby obca osoba nas przytuliła. Obca osoba w sensie taka, której no tak naprawdę w ogóle nie znamy, a czasem osoba, która nie jest nam super bliska. Są osoby, które mają z tym trudność, więc na przykład na taką akcję nie pójdą, ale jeżeli wiemy, że mamy w otoczeniu osoby, które mogą czuć taką potrzebę, czasem warto zapytać, czy nie chcą się przytulić, tak? To czasem jest wystarczające, a takie wyciągnięcie dłoni do osoby, która może ma taką potrzebę, a trudno ją jakoś na głos powiedzieć światu, może być bardzo pomocne.
3: A teraz zaglądamy do

0: Sosnowca. Ponad 200 osób przeszkoliło do tej pory wyjątkowe na skalę kraju innowacyjne branżowe centrum mody w Sosnowcu. Nowoczesny ośrodek szkoleniowy dla przyszłych liderów branży modowej powstał w ubiegłym roku.
1: Żaneta Manikowska, jestem nauczycielem w innowacyjnym branżowym centrum mody w Sosnowcu. W naszym innowacyjnym branżowym centrum mody przygotowujemy młodzież do takich zawodów jak technik przemysłu mody, technik stylista, krawiec, oczywiście z wykorzystaniem najnowszych technologii, najnowszych maszyn, sprzętu i oprogramowania. Uczniowie uczą się na naprawdę wysokim poziomie od specjalistycznej i wykwalifikowanej kadry.
2: Takie miejsce było potrzebne?
1: Oczywiście takie miejsce było wręcz niezbędne, dlatego że takich miejsc nie ma. Moda generalnie kojarzy się bardziej ze stolicami i cieszymy się, że powstało właśnie w Sosnowcu takie miejsce. Przede wszystkim ogromny rozwój i dostosowanie do obecnych warunków, które panują na rynku pracy. Jest to nauka szycia, nauka projektowania ubioru i stylizacji, nauka wszystkich programów komputerowych, oczywiście stylizacja, wizaż, fryzjerstwo, między innymi. Tutaj mamy zaprezentowane tkaniny, które powstały z wykorzystaniem najnowszych technologii. Mamy mnóstwo szkoleń na temat nowoczesnych tkanin. Obecnie taką dosyć topową tkaniną to są tkaniny powstałe z bakterii celulozy. Najnowsze badania naukowe, które powstały 2 lata temu, zostały opublikowane, pokazują, jak wyprodukowanie bakterii celulozy wpływa na powstanie nowej formy bawełny i skóry.
3: Elżbieta Czernik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota Roweckiego i oczywiście dyrektor innowacyjnego branżowego Centrum Mody.
2: Czym się to centrum mody zajmuje? Po co ono powstało?
3: Tak jak sama nazwa wskazuje, innowacyjnymi rozwiązaniami w branży odzieżowej. Powstało coś wyjątkowego właśnie w naszym mieście Sosnowcu. Jest to jednostka w systemie edukacji, która doskonali pod potrzeby konkretne w oparciu o diagnozy branżowe fachowców na danych stanowiskach pracy, w oparciu o wyposażenie, które znajduje się właśnie tutaj w tym miejscu.
2: Powiedzmy, co się tu znajduje, jakie wyposażenie? Takie najnowsze, z którego korzystacie?
3: Przede wszystkim mamy automatyczną krojownię. To jest takie klucz i serce tego przedsięwzięcia z uwagi na to, że jest to bardzo, że tak powiem, istotne i ważne w procesie produkcyjnym. Jest to początek procesu produkcyjnego i właśnie tu się zaczynają, że tak powiem, sprawy finansowe, jak i działania mające wpływ na produkcję danych wyrobów.
2: Od początku istnienia centrum, ile się tu osób już przewinęło, ile przeszkoliliście?
3: Zgodnie z założeniami projektowymi 200 uczestników, wśród których byli uczniowie, studenci, pracownicy aktywni i którzy, że tak powiem, przestali działać na rynku, a wracają i to było dla nas też bardzo ważne, jak i również nauczyciele.
2: Tutaj nie tylko innowacje.

0: którzy, że tak powiem, przestali działać na rynku, a wracają, i to było dla nas też bardzo ważne, jak i również nauczyciele.
1: Tutaj nie tylko innowacyjność,

0: z których produkowane są tkaniny. To jest bardzo istotna, ważna informacja z uwagi na to, że jest powrót do tych naturalnych tkanin, no i przede wszystkim troska o nasze środowisko z uwagi na to, że gospodarka obiegu zamkniętego jest bardzo ważnym elementem w naszej branży, z uwagi na to, że my jakby kształtujemy świadomych pracowników i uczniów, co się dzieje od początku powstania produktu do zakończenia jego funkcjonowania w przestrzeni społecznej.
1: Czego uczą się tu uczniowie, czego uczą się studenci, czego uczą się nauczyciele, osoby dorosłe?
0: W zależności, tak jak powiedziałam, od tej grupy zawodowej, to w każdej grupie były dedykowane inne rodzaje szkoleń. Na przykład uczniowie poznawali tajniki merchandising, czyli jak budować przestrzeń reklamową, jakie są istotne i ważne tkaniny, przede wszystkim i surowce, z których są wykonywane, jak szybko zmienia się ta technologia produkcji i z czego są produkowane tkaniny, z uwagi na to, że społeczeństwo nie ma tej świadomości, że generalnie każdy produkt, każdy surowiec, który znajduje się w przestrzeni, jest wykorzystywany i może być wykorzystywany w procesie polimeryzacji do budowania tkanin. To jest bardzo istotne i ważne. Coraz częściej nie tylko w naszej przestrzeni, ale i ogólnopolskiej mówi się o naszym BCU i tak jak jesteśmy nazywani, jesteśmy perłą polskiej mody. No plus kadra, którą pozyskujemy do przeprowadzenia szkoleń. Są to wyjątkowi ludzie, którzy na co dzień nie tylko są teoretykami, ale i praktykami. Są to analitycy, którzy analizują, jak i również badają całe procesy produkcyjne. To jest bardzo ważne.
1: Aleksandra Krysiak-Piot, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Jestem dyrektorem związku i jednocześnie liderem projektu branżowego Centrum Umiejętności w Sosnowcu. Czego tutaj się można nauczyć? Praktyki. My nie uczymy teorii, my mamy konkretny park maszynowy, który jest zgodny z tym, który obowiązuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uczymy się projektowania, uczymy się szycia. Nawiązując do wyzwań Europejskiej Strategii dla Tekstyliów 2030, uczymy ekologicznego projektowania, mówimy o cyklu życia produktu, tak żeby w momencie, kiedy dobieramy towar do wyrobu, abyśmy potrafili zaplanować cały jego cykl życia. I tego uczą się nasi uczestnicy, więc zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, które są już obecne w przemyśle, a chcą podnieść swoje kompetencje, no i nauczyciele zawodu, aby mieli taką wiedzę i takie kompetencje, które będą mogli później transponować na młodzież czy na kolejne osoby z sektora.
2: Tutaj pani dyrektor wspomniała o utylizacji, tak? Czyli wy oprócz tego, że pracujecie nad powstaniem produktu, to również jego utylizacją.
1: Tak, to znaczy nasze wyzwania z Tekstylia 2030 i dokonania Europy, szczególnie miałam okazję widzieć, jak to robi Hiszpania czy Portugalia. Myślą od początku życia do końca życia produktu, a więc i o utylizacji. W tej chwili 97% tego, co zdejmujemy i wyrzucamy, trafia niestety do spalarni albo na wysypiska śmieci i chociażby zaśmieca nam Afrykę. Natomiast my mamy myśleć i mamy tak przygotować produkcję ubrań, aby później można było mówić o jego przetworzeniu w inny wyrób, bądź użyciu takich technologii mechanicznych i chemicznych, aby można było zawrócić obieg i wykorzystać jeszcze w innych wyrobach. I niekoniecznie wyrobach odzieżowych, to jeszcze dodam, bo my tutaj mówimy, że odpady tekstylne mogą być używane zarówno w konstrukcjach budowlanych, mogą być wykorzystywane w transporcie, mogą być wykorzystywane jako produkcja papieru chociażby, czy poprzez recycling

0: planować i przeprowadzić, ale również i bardzo wysoko finansowe obciążające, ponieważ no doskonale wiemy, że sektor odzieżowy zawsze był sektorem, który pracuje na niskich marżach, a więc nie ma tego zabezpieczenia kapitału. My w tej chwili dzięki środkom Unii Europejskiej i w włączaniu przedsiębiorstwa w projekty międzynarodowego partnerstwa otwieramy im drzwi do finansowania takich technologii. Ja cały czas powtarzam, jeżeli jesteś osobą, która nie ma wystarczających środków finansowych, to przede wszystkim pomyśl o tym, żeby kupić odzież może droższą, ale trwałą i taką, którą się da później przerobić. Pamiętamy stare dobre krawiectwo i przeszywanie i przerabianie. Później nauczyliśmy społeczeństwo nasze, że będą bogaci, jak kupią 30 podkoszulek, czy kupią 20 jeansów. No ale te 20 jeansów i te 30 podkoszulek trafia na wysypisko śmieci. Jeżeli kupimy podkoszulkę, która jest dobrej bawełny, wysokoskrętnej, jeżeli będziemy mieli naturalne tkaniny o w miarę naturalnych kolorach, my to bardzo łatwo przetworzymy. Jeżeli kupujemy odzież, no przepraszam, ale taka prawda, z targowisk, tą chińszczyznę z pudełek i wszystkie wyroby azjatyckie, mamy pełną tablicę Mendelejewa, im bardziej kolorowa, tym bardziej trująca. Mamy pseudo włókna naturalne, bo tam ich na pewno nie znajdziemy, bo to jest bardzo drogi surowiec. I znajdziemy kiepskiej jakości poliester czy poliamid. Naturalna tkanina typu len, wełna, bawełna potrafi się rozłożyć maksymalnie w ciągu 5-10 lat. Poliestry 50-70.
1: Czy to centrum to jest taki coś pośredniego pomiędzy szkołą a pracodawcą? Przygotowujecie tych ludzi na tym doskonałym już sprzęcie do wejścia normalnie na rynek pracy?
0: Cała Unia Europejska boryka się z wielkim problemem tak zwanej dziury pokoleniowej, czyli mamy w przemyśle osoby starsze. W tej chwili po badaniach wychodzi nam, że ponad 56% pracowników sektora to są pracownicy powyżej 50 roku życia. Kiedyś ktoś powiedział, że edukacja zawodowa jest brzydka, brudna i nieładna i koniecznie musisz zdać maturę i pójść na studiach. I w tym momencie borykamy się z brakiem specjalistów na podstawowe stanowiska pracy, czy również na inżynierskie, bo to są studia trudne. Założenie KPO to jest też struktura, która została wypracowana w Unii Europejskiej, tworzenia centrów kompetencji. Polega to na tym, że organizacja branżowa, no taka jak właśnie chociażby PIOT jest, mając wiedzę, co dzieje się w przemyśle, jakie są potrzeby przemysłu, jakie stanowiska nowe są tworzone, robi taką diagnozę i mówi, jakich specjalistów branżowych potrzebuje. Edukacja zawodowa rządzi się swoimi prawami prawa oświatowego. Są ścisłe zasady, według których kształcimy w szkołach branżowych i w technikach. Natomiast do tej pory było niezagospodarowane pole dla specjalistów sektora, którzy chcą się przebranżowić, dla osób z innych branż, które chcą się włączyć w życie branży odzieżowej. Niezagospodarowane pole dla nauczycieli, którzy pracowali często na podręcznikach z lat 80. i nie wiedzieli, co się dzieje w przemyśle. I młodzieży, która na przykład kończy technikum, ale nie chce już pójść na studia, chce rozpocząć życie zawodowe, trafia do przedsiębiorstwa. No i te programy, które już w tej chwili naprawdę są modyfikowane, ale cały czas nie nadążają za potrzebami sektora, trafiają do przedsiębiorstwa, no i okazuje się, że no jakiejś wiedzy im brakuje. BCU po to zostało wyposażone w tak nowoczesny sprzęt, najlepszy w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o szkoły branżowe, i także wszechstronny, żeby mogło tutaj nauczyć w zasadzie wszystkich stanowisk pracy, które są w sektorze odzieżowym, i osoba, która po kursie czy krótkim, czy długim, czy będzie otrzyma tylko certyfikat, czy otrzyma kwalifikację, bo takie będziemy również nadawać, kwalifikację sektorową, czyli jak gdyby skończyła jakiś tam poziom edukacji szerszy, żeby trafiała do przemysłu, potrafiła usiąść do maszyny i rozpocząć pracę. Jednocześnie BCU zostało powołane też dlatego, aby przygotowywać materiały i rozpowszechniać je i poradniki i dla nauczycieli, i dla osób, które korzystają z kursów, znając i mając fachowców, my tą wiedzę dystrybuujemy na całą Polskę. Mamy platformę e-learningową, a więc jeżeli będziemy mieli uczestnika gdzieś daleko w Szczecinie, a będzie zainteresowany na przykład cyrkularnym szyciem, to wtedy zgłaszając się do nas na kurs, przyjedzie na ten kurs de facto na układ sobotnio-niedzielny, natomiast resztę zajęć będzie mógł odbyć online, korzystając z naszych materiałów filmowych. KPO miało jedną ułomność, o której muszę powiedzieć, nie dało się tego już później zmienić, no bo program został zatwierdzony w

0: takiej wersji, w jakiej był. My kształcimy młodzież do 24 roku życia, a więc uczniowie szkół branżowych i techników mogli korzystać z tych kursów, które tu są przygotowywane po to, żeby zdobyć dodatkowe umiejętności poza tymi teoretycznymi i wąsko praktycznymi, które są w szkole. Druga grupa to są dorośli od 25 roku życia do 60 roku życia, czyli ci pracownicy sektora i nauczyciele zawodu. Dziura, jaka się wytworzyła, o której muszę powiedzieć, a już jej nie będzie od września, bo już w momencie, kiedy kończymy projekt z środków KPO, to my od września już działamy w ramach subwencji ministerialnej na rzecz wszystkich dokładnie tak samo. Dziura polegała na tym, że jeżeli szkoła branżowa została skończona przez osobę w wieku 16 czy 17 lat, trafiała ona do przemysłu i pracodawca uważał, że należy tą osobę doszkolić, my nie mogliśmy jej przyjąć, bo nie była już uczniem, ale nie była pracownikiem sektora, bo tutaj była ta zależność. A teraz już tej bariery nie będzie, także wszystkich zapraszamy od września.
1: Czyli rozumiem, że teraz już będziecie finansowani z ministerstwa.
0: Tak, zmienione zostało prawo oświatowe i wszystkie BCU, które zostały zwalidowane, a jest ich 126 na terenie całego kraju, po zakończeniu projektu, wszyscy kończymy 30 czerwca, od 1 lipca dostają subwencje na każdego uczestnika, którego przeszkolą i przygotują. My jako organizacja branżowa uczestniczymy w egzaminowaniu takich osób i każda z osób otrzymuje certyfikat szkolenia branżowego, no czyli trafiając gdzieś do przedsiębiorstwa może okazać się takim certyfikatem, że ukończyła czy projektowanie, czy obsługę maszyn krojczych, czy szycie cyrkularne i ma pojęcie, w jaki sposób to robić.
2: Pilnuj swojego bagażu, a szczególnie na lotnisku, apeluje Straż Graniczna w Katowice Airport. Pozostawiony bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie, no i stawia na równe nogi służby bezpieczeństwa na lotnisku. Zawsze oznacza to kłopoty, takie jak opóźnienia w komunikacji lotniczej, ale również sankcje w postaci mandatu karnego. Plagą na katowickim lotnisku są też ludzie, którzy informują przy odprawie, że mają przy sobie bombę. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Plutonowy Iwona Mota, kontroler w nadzorze zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa.
4: Jest tu również z nami
5: młodszy chorąży Baliczek Łukasz, zespół interwencji specjalnych.
4: To na początek może powiedzmy, tego w radio nie widać, ale słychać, specjalny pojazd przed nami. Co to za pojazd?
5: Tak, oczywiście, za nami znajduje się teraz tutaj ambulans pirotechniczny. Jest to samochód, którym przewozimy sprzęt pirotechniczny w czasie, gdy na przykład mamy ewakuację lotniska w związku na przykład z alertem bombowym lub pozostawionym bagażem bez opieki.
4: To proszę powiedzieć, o jakim wyposażeniu tego samochodu tutaj mówimy?
5: Podstawowym wyposażeniem takim, które wykorzystuje pirotechnik, są to roboty pirotechniczne, na przykład ciężki robot pirotechniczny, my posiadamy Ibis. Jest to robot, który bez problemu radzi sobie z bagażami o wadze nawet do 50 kg. Dodatkową rzeczą, którą pirotechnik musi wykorzystać podczas bojowych działań minowsko-pirotechnicznych, to jest kombinezon, który zakłada na siebie ciężki kombinezon pirotechniczny, który go chroni przed ewentualnymi skutkami wybuchu urządzenia wybuchowego.
4: Proszę powiedzieć, czy wy często ten sprzęt używacie tutaj na lotnisku w Pyrzowicach?
5: Niestety zdarza się, że bardzo często mamy sytuację z pozostawionymi bagażami bez opieki lub informacjami o podłożonej na przykład bombie. Takie sytuacje, kiedy były pozostawione bagaże bez opieki, w tym roku mieliśmy już 12 takich sytuacji, z którymi my musieliśmy jako pirotechnicy czynić swoje czynności służbowe.
4: Czy może pan opisać od A do Z, no jest taka sytuacja, gdzieś przy terminalu leży pakunek, podejrzany pakunek i co wtedy?
5: Pierwszą rzeczą, jaka jest, to jesteśmy my informowani jako Straż Graniczna i przeprowadzamy coś takiego jak analiza ryzyka. Wtedy próbujemy ustalić, kto zostawił ten bagaż, w jakim celu, w jaki sposób ten bagaż został pozostawiony. Jeżeli nie uda nam się znaleźć potencjalnego sprawcy, powoływany jest sztab kryzysowy, który podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji danej części lotniska lub całości strefy całego lotniska. Następnie pirotechnicy podejmują czynności względem tego pakunku, tego bagażu w celu upewnienia się, czy niesie on ze sobą jakieś zagrożenie. Jeżeli pirotechnik jest w stanie stwierdzić, że bagaż jest bezpieczny, jest on otwierany manualnie, upewniamy się, wtedy jest rozwiązywany sztab kryzysowy i jest przywracana normalna praca lotniska. Jeżeli mamy zagrożenie, że w tym bagażu może znajdować się urządzenie wybuchowe, wtedy następuje ewentualna neutralizacja w miejscu lub bagaż jest wywożony w specjalną strefę, gdzie taki bagaż, takie zagrożenie się neutralizuje.
4: To ja zapytam, czy ma pan takie wrażenie, że mamy do czynienia z plagą, no najczęściej na

0: szczęście z żartowisiami?
1: Można by tutaj było powiedzieć, że mamy taką, takie sytuacje, które zdarzają się, że to są bagaże pozostawione przez pasażerów, najczęściej przez roztargnięcie, przez nieumyślność, pasażerowie, którzy się śpieszą, wsiadają do samochodów i zapominają zabrać ze swojego bagażu. Zdarzają się też sytuacje, że bagaże umyślnie zostawiają bagaż, ponieważ mają za dużo bagaży ze sobą i niestety wiąże się to z kosztami związanymi z przelotem. Wolą zostawić taki bagaż na lotnisku, no i wtedy tak naprawdę my, nie wiedząc, co się znajduje w środku, musimy prowadzić procedury.
0: A porozmawiajmy też o tych żartownisiach. Co oni zazwyczaj mówią, to znaczy informują o czym, że co mają przy sobie?
2: Znaczy, żarty przeważnie pojawiają się już przy odprawie biletowo-bagażowej. Przewoźnik ma za zadanie zadać pasażerom kilka pytań z szeregu właśnie bezpieczeństwa. I jednym z takich pytań jest właśnie zapytanie, czy pasażer posiada przy sobie właśnie przedmioty zabronione, niebezpieczne, tak? Wtedy pojawia się brawura w większości wśród młodzieży, kiedy jedna osoba wyłania się z grupy, próbując zaimponować na przykład koleżance, koledze i żartuje sobie, że właśnie w bagażu posiada na przykład ładunek wybuchowy, tak, kilogram trotylu czy lub innego materiału. Wszystkie generalnie podmioty, które funkcjonują tutaj na lotnisku, są specjalnie przeszkolone odnośnie procedur bezpieczeństwa i mają obowiązek poinformować niezwłocznie Straż Graniczną. Wtedy my wprowadzamy swoje procedury bezpieczeństwa.
0: Proszę powiedzieć, czy ludzie zdają sobie sprawę z konsekwencji, jaki wywołuje ten żart?
2: Patrząc na skalę tego problemu, sądzę, że niekoniecznie, ponieważ jest to problem naprawdę, który pojawia się cyklicznie.
0: To czy może Pani powiedzieć, nie wiem, słowo przestrogi, bo przecież teraz to jest chyba dla Was najbardziej gorący okres, bo przed nami też wakacje.
2: Tak, ja tutaj apeluję głównie do pasażerów, nie tylko młodych, tak ogólnie do wszystkich pasażerów, żeby zwracali uwagę na słowa klucz, tak, typu bomba, właśnie ładunek wybuchowy, żeby właśnie nie wyrażać takich słów, dlatego że wszystkie służby będą niezwłocznie poinformowane. W konsekwencji zaczyna się to od mandatu, który wystawiamy jako Straż Graniczna, a może się kończyć nawet wydaleniem pasażera z lotu.
0: No właśnie, często tak zdarza się, że najczęściej jak ktoś żartuje albo nieodpowiednio się zachowuje, no to nie wchodzi do samolotu i w zasadzie nie leci na wakacje.
1: Standardowo już jest taka procedura przyjęta i przewoźnicy tak stosują, że przy każdym z takiej sytuacji, przy takim żarcie kapitan statku powietrznego lub zarządzający przewoźnik decyduje o niezabraniu takiego pasażera na pokład samolotu.
0: A jaka jest wysokość takiego mandatu?
1: Maksymalny mandat, jaki możemy my wystawić jako Straż Graniczna za popełnione wykroczenie w związku z taką sytuacją, to jest 500 zł.
0: To jeszcze na koniec, czy przypominacie sobie Państwo taki przykład, który można by podać jako niechlubny przykład, który zmroził Was, zaniepokoił najbardziej?
1: W sumie każda taka sytuacja, jeżeli pasażer oświadcza, że ma przy sobie bombę, urządzenie wybuchowe lub materiały wybuchowe, jest sytuacją, którą my jako Straż Graniczna, jako minerzy pirotechnicy traktujemy bardzo poważnie i każda taka sytuacja jest taką zagrażającą bezpieczeństwu i życiu pasażerów.
0: A zdarzyło się kiedyś tutaj na lotnisku w Pyrzowicach, że to nie był fałszywy alarm, że znaleźliście jakiś materiał?
1: Na szczęście dotychczas nie było takiej sytuacji i miejmy nadzieję, że taka tendencja będzie się utrzymywała dalej.
3: Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Polska należy do krajów o wysokim poziomie cyberprzemocy. 75% uczniów deklaruje, że doświadczyło hejtu w mediach społecznościowych.
4: Siedząc na głowie Pluta Barbara, Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.
5: Dlaczego hejt jest taki groźny?
4: Hejt jest groźny, bo to jest broń, która powoduje cierpienie, która powoduje, że młodzi ludzie zamykają się w sobie, powoduje, że młodzi ludzie okaleczają się, jest depresja, dochodzi do samobójstw. To jest ogromny problem nie tylko wśród młodych ludzi, ale ogólnie wśród nastolatków, którzy po prostu nie radzą sobie pod wpływem hejtu, pod wpływem nienawiści, pod wpływem takiego wyobcowania rówieśniczego.
5: A gdzie najczęściej z tym hejtem się spotykają?
4: Najczęściej w szkole, w klasie. Najczęściej ranią osoby z klasy, z ich najbliższego otoczenia.
5: Też niebezpieczny jest internet, gdzie młodzież praktycznie już mieszka.
4: Zaczyna się, że tak powiem, w internecie, ale nie kończy. Przenosi się hejt na ławki szkolne i to jest okrutne, że młodzi ludzie są dla siebie najgorszymi katami. Nie wspierają się, a że tak powiem bardziej boleśniej dokuczają, powodują cierpienie i ludzie są osamotnieni i

0: wracają z powrotem do internetu i ciągle jest ten hejt.
1: Jak dużo młodych ludzi spotyka się z hejtem?
0: Jeśli przeprowadzam prelekcje wśród młodzieży na terenie Dąbrowy Górniczej, to co czwarty nastolatek przyznaje się do tego, że był ofiarą hejtu. To jest bardzo dużo.
1: Ze strony kogo?
0: Ze strony rówieśników swoich. Ze strony kolegów, koleżanek z klasy, ze strony swoich rówieśników ze szkoły.
1: Dlaczego tak się dzieje?
0: Ja zawsze powtarzam, że młodym ludziom brak jest empatii. Brak jest takiego zrozumienia, co czuje mój kolega, co czuje moja koleżanka, co ja bym czuł, gdyby mi ktoś tak powiedział, gdyby ktoś mi tak zrobił. Młodzi ludzie nie patrzą na siebie pod kątem empatii, pod kątem uczuć. Nie wiedzą, że młodzi ludzie mają różne życia, że mają różne problemy, że niekiedy przyjmują maski w klasie, w szkole, że mnie hejt nie dotyczy. A cierpienie boli, bo każdy z nas ma uczucia i ten młody człowiek wraca do domu i jest sam z tym hejtem. Niekiedy w tym domu nie ma rodziny, mamy, taty, brata, siostry, nie wiem, koleżanki, z kim mógłby porozmawiać. I ten młody człowiek jest sam. Jest sam w klasie, w szkole, ale sam też w internecie. No i powstaje właśnie problem, że młody człowiek szuka pomocy. Jak ją znajdzie, wspaniale, a jak nie, jest problem.
1: Czy my jesteśmy w ogóle w stanie uniknąć hejtu, czy nie? Czy to już tak daleko poszło, że nie jesteśmy w stanie ustrzec na przykład swoje dzieci przed tym?
0: Ja zawsze powtarzam, że receptą na hejt jest promowanie kultury, jest promowanie szacunku do drugiego człowieka. My możemy zaostrzać prawo, my możemy karać, ale my nie wrócimy życia tym młodym, wspaniałym ludziom, którzy popełnili samobójstwa. My musimy promować szacunek, kulturę, umiejętność takich właściwych postaw, bezpiecznych postaw w internecie. Wydaje mi się, że to jest sukces, że to jest taki klucz do tego, żeby powstrzymać hejt. Chciałabym, żeby młodzi ludzie otworzyli oczy na hejt, żeby nie powielali hejtu, żeby nie udostępniali hejtu, żeby nie zamykali uszu na hejt, żeby jak widzą, słyszą, że ktoś kogoś rani, żeby po prostu zgłosili to, bo może już osoby, które doświadczyły tego hejtu, już nie widzą dla siebie ratunku i może osoby, które po prostu widzą, słyszą, pójdą, zgłoszą to, tak? A dzięki temu może uratują

żeby nie udostępniali hejtu, żeby nie zamykali uszu na hejt, żeby jak widzą, słyszą, że ktoś kogoś rani, żeby po prostu zgłosili to, bo może już osoby, które doświadczyły tego hejtu, już nie widzą dla siebie ratunku i może osoby, które po prostu widzą, słyszą, pójdą, zgłoszą to, tak? A dzięki temu może uratować

0: Żeby młodzi ludzie nie byli obojętni na hejt, bo hejt prowadzi do tego, że tracimy młodych, wspaniałych, ambitnych ludzi, którzy mają całe życie przed sobą. Obojętność w dzisiejszych czasach zabija.
1: Hejt może zakończyć się tym najgorszym, czyli śmiercią.
0: Tak, hejt może zakończyć się tym najgorszym, śmiercią, i ja zawsze powtarzam młodym ludziom, że proszenie o pomoc to nie jest wstyd, że jest wiele instytucji, że jest wiele telefonów zaufania, jest zespół do spraw profilaktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Ja zawsze to powtarzam młodym ludziom na plecach: przyjdźcie, proszę, porozmawiajcie. Znajdziemy jakiś sposób, jakieś rozwiązanie.
1: Wy często spotykacie się w pracy policjantów z tym zjawiskiem?
0: Bardzo często spotykamy się z młodymi ludźmi, bardzo często przyjeżdżamy na prelekcje, bardzo często chcemy z nimi rozmawiać, chcemy otwierać im oczy na ten problem, bo my ten problem dostrzegamy. My, wchodząc do klasy, widzimy po prostu te osoby, które są osamotnione, które po prostu siedzą same. To po prostu już widać. Dlatego my otwieramy młodym ludziom, żeby nie dokładali sobie tych problemów, bo życie wystarczająco jest ciężkie i oni mają swoje problemy i przynoszą te problemy z domów, żeby dla siebie byli wsparciem, po prostu.
1: Myśli pani, że to, że wy im mówicie, czym może grozić hejt, to do nich przemówi?
0: Ja ciągle mam nadzieję, że my będziemy mówić, a oni będą słuchać nas i będą wyciągać z tego wnioski, bo za dużo jest zła, za dużo jest przemocy, za dużo jest hejtu, za dużo jest śmierci młodych ludzi.
1: Co może grozić młodemu człowiekowi, który staje się ofiarą hejtu?
0: Młody człowiek, który staje się ofiarą hejtu, zaczyna się od takich małych kamyczków, jak to powtarzam, uszczypliwości, złośliwości, plotek. Młody człowiek zamyka się w sobie, ma wahania nastroju, rodzice jak zauważą, super, jak porozmawiają, bardzo dobrze. Zaczyna się też, że młody człowiek przestaje przychodzić do szkoły, źle się czuje w klasie, słabiej je, gorzej śpi, dochodzą triki nerwowe, samookaleczenia, bardzo często depresja, a w konsekwencji śmierć.
1: No właśnie, bo to są te takie już symptomy te fizyczne takie, tak? Czyli jak dziecko się samookalecza, to już jest niedobrze.
0: Jest bardzo niedobrze, dlatego tutaj apel do strony rodziców, żeby po prostu obserwowali swoje dzieci. Apel do rodziców, do psychologów, do rówieśników, żeby każdą taką sytuację zgłaszać, bo dzięki temu możemy kogoś uratować, komuś pomóc.
2: No i powracamy do Sosnowca, a konkretnie do szpitala. W szpitalu wojewódzkim imienia świętej Barbary w Sosnowcu pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym podczas przyjmowania chemii mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i po prostu porozmawiać.
3: Kowalczyk Marek, Oddział Onkologii Klinicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Sosnowca.
1: Strefa wytchnienia dla pacjenta, jak ona jest ważna w procesie leczenia?
3: Jest dosyć kluczowa i istotna z uwagi na to, że komfort chory dla nas w trakcie terapii onkologicznej jest kluczowy. Z uwagi na to, że pacjenci dosyć dużo czasu niestety spędzają, jeżeli chodzi o oddział onkologii, z uwagi na to, że leczenie ma charakter cykliczny i cykle chemioterapii są podawane w różnych interwałach czasowych, leczenie bardzo często ma charakter przewlekły, szczególnie w chorobie uogólnionej, no to ten czas, który jest spędzany na oddziale, niestety jest dosyć długi. I po to, żeby chorzy mogli w jak największym komforcie ten czas spędzać w trakcie pobytów szpitalnych, taka strefa powstała w naszym oddziale.
1: Czyli przyjmowanie chemii nawet w takich warunkach bardziej domowych, bardziej pozytywnie działa na człowieka, na jego głowę przede wszystkim.
3: Oczywiście, pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital, jak najmniej ten szpital przypominał i stworzyć pacjentom jak najlepsze warunki do leczenia.
1: A gdybyśmy mogli opisać tą strefę wytchnienia, co się tam znajduje?
3: Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca, w których chorzy mogą w komfortowych warunkach posiedzieć, poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, porozmawiać z rodziną. Takie dodatkowe pomieszczenie, które kompletnie nie przypomina tego, co spodziewamy się zastać w szpitalu, bardziej przypomina to pokój domu, mieszkaniu.
1: Dużo tu pacjentów przyjmujecie miesięcznie, rocznie?
3: No, chorych mamy sporo i jest ich coraz więcej z roku na rok. Rocznie to jest około 3-4 tysiące hospitalizacji.
1: To jest właśnie ważne, żeby takie miejsca powstawały w szpitalu.
3: Oczywiście.
4: Golajzy.
1: Na jaki nowotwór pan choruje?
4: Ja złośliwy jelitra grubego był, a teraz był przeszedł na wątrobę i miałem wątrobę operowaną.
1: Ciężkie leczenie?
4: Bardzo, tylko że po prostu ja podchodzę to trochę taką werwą, że nie widzę o tej chorobie. Siadam na rower, rower i jadę i zapominam, tak jak artykuł jest w gazecie, uciekam przed tym rakiem.
1: Jednym z takich miejsc, w którym można zapomnieć o tym, że się jest chorym, są takie miejsca, prawda, w szpitalu?
4: Jest, naprawdę to miejsce jest zrobione udane. 100% jest udane. Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest super robot, to jest udane.

0: świecie wielkim.
1: To na człowieka dobrze nie działa, prawda? Białe ściany, łóżko.
0: Nie, to tak po prostu taki człowiek już wie, słyszał od kogoś, bo jak ja słyszałem, pójdziesz, to położą cię, dają ci taką lagę, musisz z tą lagą jeździć tu, żebyś nie wyrwał tego porta i takie różne rzeczy. No.
1: I człowiek przychodzi tu w takie miejsce i sobie myśli, nie jestem w szpitalu.
0: No pewno jestem, nie wiadomo, mogę sobie wyobrazić, że jestem typowo pięknej kawiarence, sobie siedzę, popijam kawkę, no naprawdę wspaniałe, wspaniałe.
1: Jak to jest ważne dla psychiki chorego?
0: I bardzo duże. Bardzo dużo. Szanowna Pani, to jest naprawdę, że to jest na... No ja nie wiem, jak to wyrazić. Nie wiem, jak to po prostu wyrazić. To jest wspaniałe po prostu. Nie da się tak po prostu powiedzieć. Dla mnie, jak weszłem, zobaczyłem, to był szok.
1: Przejść sobie tu posiedzieć, zapomnieć?
0: Tak, to jest dużo. Tu wystarczy posiedzieć, Szanowna Pani, 10-15 minut i człowiek zapomni o tamtych salach, żyje tym na bieżąco, co teraz jest.
1: Bo tak jak Pan wspomniał, leczenie, szczególnie choroby onkologicznej, łatwe nie jest, prawda?
0: To jest naprawdę ciężkie. To ciężkie jeszcze w moim wypadku. Ja, Szanowna Pani, 23 chemie, to jest dużo. I wszyscy tu na oddziale mówią, ja chodzę wyprostowany, niezałamany, nie mówię, że mnie to boli. Nie boli, tylko że ja nie pokazuję. Ja jeszcze przykład daję tam na tej sali 14. To są te, co przychodzą ludzie na te wlewki. No Pan to i od razu przychodzi i od razu wesoło. Ja mnie przyszłem po to, żeby Was trochę podbudować. I mówię kolegom, witam się, jak odchodzę, to oni wszyscy, ja mnie... Każdemu życzę osobno zdróweczka i na następne chemii idziecie na TK i przychodzicie i mówicie, że jest czysty, rak stoi.
1: Bo co, bo w tej chorobie onkologicznej chyba też bardzo ważna jest głowa.
0: To co się robi, bo niektórzy to, Szanowna Pani, załamują się. Ja już spotkałem z takim, że załamał się, miał coś 12 chemii, załamał się i mówi gdzieś tam przerzut i przyszedł, po prostu powiedział, że odchodzi i wyszedł. I przerwał to na swoją odpowiedzialność. No lekarze byli zdziwieni, jak to można w trakcie rozebrać. No załamane, mówi, chcę pożyć te, jeszcze te 3-4 miesiące z rodziną. Rodzinę, bo mu dawali 2 lata, tak? On mówi, ze 3 miesiące chociaż z rodziną chcę pożyć.
1: To jest takie miejsce, gdzie można spotkać się właśnie z rodziną, która odwiedza, tak?
0: Tak, tak, może przyjść tu spokojnie, nie czeka przed salą, jak przyjdą lekarze, czy pielęgniarki, musi wychodzić, to można tu siąść i naprawdę pozytywne miejsce.
1: Poczytać książkę.
0: Książeczkę, piękna biblioteczka, można sobie wziąć, posiedzieć.
1: Chyba tu widzę, że muzykę można nawet posłuchać.
0: No, gdzieś jest muzyka, proszę Panią, na wesoło. Można sobie puścić jakieś radio SK, czy po prostu...
1: Pośpiewać.
0: Pośpiewać sobie, tak. Zapomnieć chociaż na tą chwilę, bo to jest dużo, prawda? Dużo zapomnieć.
1: Jak to jest ważne dla pacjenta, żeby takie miejsce...
2: Bo wie Pani co, jak my przyjeżdżamy rano na chemię, na 7, no to najpierw nam rejestrują, potem pobierają krew i musimy tak do 11 czekać na wyniki. No i lekarz przychodzi i mówi, czy jestem przyjęta, czy nie, bo zależy, jakie wyniki są. No, 2 razy już byłam odrzucona, no bo te białe ciałka nie bardzo były. No ale teraz jest wszystko okej, zwiększyli mi zastrzyki, także no, ale tu przesiadujemy, bo na przykład pacjenci są tak, ja dzisiaj dopiero za 6 godzin kończy mi się chemia, potem będzie płukanka, no i dopiero mogę łóżko opuścić i pani salowa wymienia wszystko czyste, bo to bierze do pralni. No i następny pacjent dopiero moje łóżko zajmuje, a tak to na razie muszę siedzieć tam na tym łóżku.
1: I co, i tak można sobie tu przyjść, odpocząć?
2: Żeby tu siedziały tak, no do 14, tak. Potem się łóżko mnie uwolniło, bo pani wyszła wcześniej, no to miałam takie szczęście.
1: Jakie wrażenie to robi w ogóle na pacjencie? Czy to jest ważne, żeby nie siedzieć w tej sali?
2: Ważne, bo nas tu było kilka osób i tak człowiek leci, tak szybko czas, dyskutujemy sobie, śniadanka tam mamy, napoje sobie popijemy, jest gdzie usiąść, a przedtem tak nie było, bo był remont. No to było tak...
1: Na takiej sali szpitalnej chyba nie ma takiego klimatu.
2: Na tych leżankach, gdzie tam przyjeżdżają panowie, na przykład więcej panów, na takie jednodniówki.
1: A tu się można poczuć po prostu jak w kawiarni.
2: Tak, tak. Kawkę sobie porobiłyśmy, tu czajniki, wszystko jest, także jest okej.
1: Okay. Czyli super miejsce.
2: Tak, tak. No.
3: SK Śląsk News.
4: Wybrane najciekawsze materiały ze Śląska i Zagłębia, czyli magazyn reporterów Radia SK Śląsk, a ten rozpoczynamy od kopalni, w zasadzie już nieczynnej kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po ponad 120 latach działalności przy dźwiękach najstarszej orkiestry górniczej kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej kończy fedrować węgiel. Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię. W kopalnianej cechowni kopalnie żegnali górnicy, ich rodziny, a także władze Polskiej Grupy Górniczej. Na miejscu był Darek Brombosz.

0: widzę łzy w pani oczach.
1: No tak, bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre. Od 79 mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
0: Dziś kończy się jakaś epoka w Bielszowicach.
1: No, będzie tu tragicznie, na pewno.
0: Dlaczego?
1: No, co tutaj na przykład w Bielszowicach? Tylko sklepy, nic więcej, które i tak upadają. Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą. To nie, to wiadomo, od węgla się odchodzi, ale to trzeba było sugestywnie jakoś etapami robić, a nie na hura już zamknąć ich.
0: A pani jeszcze w domu jakiegoś górnika czynnego?
1: No mój mąż tu pracował 30 lat.
0: A jeszcze ktoś z rodziny pracuje, ze znajomych?
1: Nie, już nie. Etap już zamknięty.
0: Babcia wnukom pokazuje, gdzie pracowała.
1: Tak, tak. I zaczynałam od pracownika fizycznego aż do kierownika działu.
0: Smutne pożegnanie.
2: No tak, no smutne pożegnanie. No, pracuję tutaj 7 lat. Przyzwyczaiłem się do kopalni, do ludzi, do załogi. No co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No.
0: Jest pan alokowany do kolejnej jakiejś kopalni?
2: Znaczy, póki co mam zostać tutaj do obsługi ściany, która jeszcze tutaj fedruje. Tam urobek idzie na ruch Halemba, także póki co zostaję tutaj, a potem zobaczymy.
0: Jak długo w Bielszowicach pan pracował?
2: 7 lat.
0: Jak pan to wszystko ocenia?
2: Jak to oceniam? No, kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle. No.
0: No bo walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
2: No nie udało się, no jak widać nie udało się.
0: Dlaczego się nie udało? Co mogło być tego przyczyną?
2: To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle. No.
0: Pani dzisiejsza obecność tutaj?
3: Pożegnanie. 21 lat przepracowałam w branży górniczej. No i w tej chwili jestem na urlopie górniczym. Udało mi się skorzystać z osłon socjalnych, także... Dziękuję za ten czas, dziękuję za pracę.
0: Chyba nie wszyscy mają takie szczęście.
3: No.
0: Takie słodko-gorzkie pożegnanie, czy w ogóle gorzkie?
3: No trochę tak. No żal. Po tylu latach.
0: Pracownicy kopalni?
4: Tak, byli. 27 lat przepracowali na Bielszowicach.
0: Jak się na to wszystko dzisiaj patrzy?
4: No żal, po prostu.
0: Dzisiaj pan chyba już na emeryturze.
4: Tak, tak, już od 5 lat na emeryturze, no ale przyjechałem zobaczyć to. Trzeba pożegnać kopalnię.
0: No właśnie, trzeba pożegnać. A jak pan ocenia ten proces wygaszania kopalń na Śląsku?
4: Nie do końca jest to, myślę, przemyślane, bo mogły jeszcze te kopalnie istnieć, ale ktoś zadecydował po prostu i tak to jest.
0: Czego tutaj naprawdę brakuje w tym wszystkim?
5: No, może jakiegoś wspólnego, że tak powiem, dogadania się, po prostu przedyskutowania tej sprawy. Ktoś podjął decyzję i ona jest nieodwołalna i nie chcą, nie słuchają żadnych argumentów, żadnej strony po prostu.
6: To pracuje ogólnie. Ja tu gościem jestem.
0: Rozumiem, czyli syn przyszedł pożegnać kopalnię taty.
6: Tak, teraz pracuję na Halembie.
7: Że jest mi bardzo smutno, ale...
0: Co jest najbardziej smutnego w przypadku syna górnika?
7: Że mój tata ciągle tutaj pracował, a teraz musi nagle odejść.
8: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kowalczuk, jestem dyrektorem kopalni Ruda. Obu ruchów, zarówno Halemba i Bielszowice. Dzisiaj jesteśmy na ruchu Bielszowice, mamy wyjątkową uroczystość, która wiąże się z zakończeniem wydobycia tej kopalni po 122 latach. Generalnie już od początku roku kopalnia prowadzi alokację z pracowników, więc udawało nam się nawet całości oddziały robót przygotowawczych przenosić na sąsiedni ruch, jak też na kopalnię Sośnica. Wśród pracowników były rozpakowywane ankiety, które pracownicy wypełniali z możliwością przejścia na różne kopalnie, by mieli możliwość wyboru. W tej chwili mamy przewidziane ponad 410 osób do takiej fizycznej likwidacji kopalni oraz jeszcze kilkadziesiąt jakby do tego, żeby prowadzić jakby takie sprawy administracyjne. Generalnie w tej chwili będzie jeszcze około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch i

0: dodatkowo do rozparcelowania, gdzie jeszcze ludzie będą się deklarowali i przechodzili stopniowo na inne kopalnie. Także zgodnie z obietnicą zapewniamy wszystkim pracownikom pracę, że nikt bez pracy nie zostanie. Proszę Państwa, no zawsze jest to bardzo trudny moment i staramy się też zrozumieć, że to jest dla wielu ludzi ogromny cios, zmiana miejsca pracy i przejście na kopalnie, do której mieli tą czasami pod nosem, a teraz trzeba z racji tego, że kończymy wydobycie, no nie mamy możliwości tutaj zatrudnienia wszystkich pracowników przy procesie likwidacji, więc proponujemy różne rozwiązania i z racji staramy się zachować różne możliwości dla tych pracowników, żeby mogli te kopalnie wybierać.
1: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Szanowni Państwo, uroczystość trudna dla wielu osób i dla wielu osób, które tutaj pracowały przez dziesiątki lat. Natomiast jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę, która przez dziesiątki lat determinowało rozwój nie tylko Śląska, ale całej Polski. Ustawa górnicza, która została wprowadzona w oparciu o tą umowę społeczną, daje możliwości dla każdego pracownika kopalni likwidowanej skorzystania z pakietu osłon socjalnych. Jak to się stało, część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników skorzystała z urlopów przeróbkarskich, czy skorzysta, bo to w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich, część z urlopów dla pracowników dołowych. Pracownicy mogą też się przekwalifikować. Mamy takie projekty miękkie, które z górnika mogą zrobić kolejarza. No i w końcu to, co najważniejsze, każdy pracownik pozostaje sam. Każdy pracownik dostał propozycję pracy w Polskiej Grupie Górniczej na innej kopalni. Nie zawsze to była kopalnia najbliższa, czyli Halęba, ale każdy z nich taką propozycję otrzymał. I to jest najważniejsze, że ten proces transformacji, likwidacji wiąże się z tym, z bezpieczeństwem pracy każdego pracownika Polskiej Grupy Górniczej. Drugim obszarem jest proces transformacji majątku. W tym zakresie wspólnie tutaj z panem prezydentem Rudy Śląskiej pracujemy, aby temu majątkowi tej kopalni dać drugie życie, aby powstały to, co mówiliśmy i ja, i pan prezydent, dać drugie życie i drugie miejsca pracy, żeby tutaj rozwinął się innego rodzaju przemysł. Jestem przekonany, że potencjał przy autostradzie kopalnia, infrastruktura kopalni Wierzchowice ma i ten proces zakończy się powodzeniem, podobnie jak to miało miejsce w Bojkowie, w Gliwicach.
2: Do Polski dotarła pierwsza w tym roku fala upałów. Temperatura ma sięgnąć 38-40 stopni Celsjusza, co może być potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, nawet życia. Jak się ubierać, kiedy żar leje się z nieba?
3: Żaneta Manikowska, jestem nauczycielem w innowacyjnym branżowym centrum mody w Sosnowcu. Kiedy temperatura rośnie, ubranie przestaje być tylko kwestią stylu. Najważniejsze jest, aby ubrać się i czuć się komfortowo w tym ubraniu, czyli najważniejsze, żeby tkaniny były naturalne. Każda naturalna jest przewiewna. Najlepiej sprawdzi się len, ale także bawełna, wiskoza, no i oczywiście luksusowy jedwab. Formy ubioru i dla kobiet, i dla mężczyzn najlepiej, jakby to były takie formy troszkę dające oddechu naszemu ciału, prawda? Żeby nie były zbyt dopasowane. Barwy oczywiście jasne, to taka podstawa. No i nie zapomnijmy, że okulary przeciwsłoneczne i kapelusz to tutaj jest taki must have, czyli jakby kwestia stylu najważniejsza, która pełni formę ochrony.
4: Wspomniała Pani o barwach, to też jest ważne, prawda, żeby podczas takich gorących dni nie ubierać się na ciemno.
3: Dokładnie, ponieważ ciemne kolory przyciągają promienie słoneczne i będzie nam po prostu bardziej ciepło.
4: Bardziej przylegające czy przewiewne?
3: Przewiewne, takie, które dają ciału oddech, takie, które go nie opinają.
4: Aleksandra Krysiak, Piotr, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Czy poliester, czy poliamid, czy naturalne? Ja mówię zawsze naturalne, ponieważ to jest higroskopijność, przewiewność. Kolory zawsze jasne, nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Parzy naszą skórę i jednocześnie daje mały komfort. Luźne czy obcisłe? Zawsze luźne. Wszystko, co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce. Dodatkowo podnosi nam temperaturę. Łamie mity na wielki upał, długie spodnie, koszula z rękawem, żeby osłonić, a nie odsłaniać, bo im bardziej odsłonięci, tym bardziej narażeni. Ktoś mnie zapytał, czy wełna na lato? Ja mówię, tak. Jeżeli wspomnimy sobie te 20-30 lat wstecz, to pewnie panie pamiętacie eleganckich panów na trotuarach miejskich w eleganckich, jasnych, luźnych garniturach, niekoniecznie lnianych. To jest wełna, która była kiedyś nazywana potocznie tropik. Ona ma bardzo luźny skrawek.

0: To jest wełna z merynosa, wysoko skrętna,
1: ale jak się ją poruszy, to ona jest tak delikatna i przewiewna i ona tak naprawdę może występować w eleganckich garniturach i dla kobiet, i dla mężczyzn na okres letni, pod warunkiem, że no nie jest skrojona ściśle i na miarę, tylko raczej luźne. Ona da nam bardzo wysoki komfort użytkowania i zachowania się przy upałach. Natomiast nie odżegnuje się, bo wszyscy mówią B-poliester, zależy jaki. My mierzymy się w tej chwili już z nowymi technologiami, tkaninami technicznymi, które są wysokoskładnikowe, wielowarstwowe, membranowe. Jeżeli wybieramy się na górskie wycieczki czy na rower, to doskonale Państwo wiecie, że już jest odzież tak zwana proaktywna i tu mamy do czynienia zawsze z mieszankami, z poliestrem czy częściowo z poliamidem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli założymy czystą, zwykłą koszulkę bawełnianą, to w momencie, kiedy mamy większą aktywność, większą temperaturę, będziemy mieli bardzo szybko mokre, ale jako materiał naturalny to schnie powoli. Natomiast ta termoaktywna odzież outdoorowa, mając tą domieszkę sztuczną, powoduje to, że w momencie, kiedy my zdejmiemy tą odzież, to wystarczy ją przewachlować, na chwilę powiesić i ona bardzo szybko schnie. Więc w zależności, co używamy i gdzie używamy, ale podkreślam, luźno, swobodnie, jasno.
2: A jak pani tak spaceruje sobie ulicami, to widzi, że umiemy się ubierać na takie gorące dni, czy nie? Czasami pani się łapie za głowę.
1: Czasami łapię się za głowę, ale mam za sobą w ostatnim miesiącu wizytę we Włoszech i we Francji i muszę powiedzieć, że naprawdę Polacy, nie miejmy żadnych kompleksów. Jesteśmy dobrze ubrani, wyglądamy bardzo porządnie. Oczywiście widzimy skrajności na ulicach, o nich trudno mówić, ale o gustach się nie dyskutuje, o tym wiemy. Natomiast jak popatrzymy sobie na przeciętne miasta europejskie, Polacy nie mamy się czego wstydzić, ale namawiam do powrotu do lnu, nawet jeśli jest pogięty, bo teraz już nie musi być wszystko pod kant i nie musi być przeprasowane, nie wiem jak. Len jest bardzo dobry na lato i do tkanin naturalnych i do naturalnych kolorów. Len im cieńszy, im bardziej śliski, to wiadomo, że jest to bardzo wysokiej jakości i dobrze przetkany. Jeżeli mówimy o bawełnie, to jak dobrej jakości podkoszulek weźmiemy do ręki, to on jest też taki delikatno śliskawy, natomiast gruba bawełna, taka zgrzebna, źle przepleciona, byśmy kiedyś to nazywali bąblowaną, no to ona będzie taka niemiła w dotyku. Im bardziej będzie się czuło trochę sztuczności, to wiadomo, że na pewno będzie z domieszkami, nie będzie czysta. Im bardziej kolorowa, to tablica Mendelejewa się kłania. Także czasami lepiej wydać trochę więcej, a mieć to w użytkowaniu rok czy dwa, a nie po trzech praniach wyrzucić do śmieci.
3: Największe gwiazdy polskiej muzyki, Wesołe Miasteczko, no i mnóstwo innych atrakcji. Tak w największym skrócie przedstawia się program Sosnowiec Fan Festiwalu. Miejskie święto w tym roku odbywać będzie się od 3 do 5 lipca na terenie ArcelorMittal Parku.
4: Już w piątek, moi drodzy, zaczynamy mocnym uderzeniem Sosnowiecka Orkiestra Dęta z niespodzianeczkami. Pojawi się na scenie i zagra klasyki, ale nie tylko. Zaraz po nich pełen rozpęd to Happy Set. Zaczyna grać o godzinie 18.50, moi drodzy. Nocny kochanek po nich o 20.25, a 22.05 chodzi Ikona całego naszego województwa, zespół rozpoznawalny w całej Polsce i na świecie, czyli Jam. Oczywiście sobota, również mamy tutaj hity, które są przede wszystkim znane z anteny Radia SK. Poznamy tych, których lubimy, kochamy, słuchamy w samochodzie, czasami pod prysznicem, albo przygotowując coś dobrego w kuchni. To przecież Kuba i Kuba o godzinie 18 rozpoczną ten drugi dzień Sosnowiec Fan Festival. Następnie zespół Lemon, który da dobre brzmienie i orzeźwienie, tak potrzebne w te gorące dni. Następnie Królowa Matka, czyli Maryla Rodowicz, a na sam koniec zespół, który też ma swoją olbrzymią rzeszę fanów, to oczywiście Warius Manx oraz Kasia Stankiewicz. Oni na scenę wyjdą o 22.20. Niedziela, a że mamy wakacje, to tutaj mamy po prostu to, co młodzi uwielbiają. Zaprosiliśmy wszystkich tych, którzy związani są z hip-hopem, z rapem, osoby, które wiedzą, jak szybko wyjść, wyrecytować, chwycić tymi swoimi wersami fanów i sprawić, że ci będą po prostu szaleć z radości, endorfiny będą ich zalewać. Na dzień dobry nasza sosnowiecka młodzieżowa utopia, to jest godzina 17.30. Potem wchodzi Lubiana Uwielbiana, która grała już z wieloma raperami, a teraz zaprezentuje swój kunszt wokalny w Sosnowcu, to Zalia. Następnie, no, człowiek, jeżeli go nie znasz, to znaczy, że nie znasz hip-hopu i rapu, bo to OSTR prosto z Łodzi. Następnie bardzo miły, sympatyczny człowiek, którego ostatnio możecie znać ze social media, kiedy to mówi mogłaś tutaj być, a mowa oczywiście o Kizo. No i na sam koniec człowiek, który jak dostaje sprzęt grający pod swoje ręce.

0: ręce i spogląda na to, co króluje na listach przebojów, to potrafi to jeszcze podkręcić, dokoloryzować, dobrzmieć. To oczywiście sam Trips zakończy nam 3-dniowy Sosnowiec Fan Festival. Sosnowiec Fan Festival to jest ogólnie całe 3 dni dobrej zabawy. Dla najmłodszych, dla tych troszeczkę starszych i dla tych najbardziej troszeczkę starszych, więc mamy prostą scenę i wszystko, co dzieje się wokół ArcelorMittal Park, czyli między lodowiskiem, stadionem, a halą sportową. Tam będziemy mieli różnego rodzaju atrakcje, tam będziemy mieli najmłodszych, którzy pojawią się na scenie i pokażą swój kunszt wokalny. Kto wie, może za kilkanaście lat oni pojawią się na scenie głównej. Mamy wesołe miasteczko, które na was będzie czekać. Będzie specjalna strefa gastronomiczna, gdzie będzie można złapać te przekąski tak charakterystyczne dla festiwali muzycznych, ale czasami coś zupełnie niespodziewanego, co może oczywiście sprawić, że będziemy bardzo szczęśliwi, nie tylko ukontentowani muzycznie, ale także gastronomicznie. Oprócz tego oczywiście będziemy mieli punkt nawodnieniowy, będzie klasyczny saturator, czyli to, co towarzyszy na imprezach muzycznych w Sosnowcu od wielu, wielu lat, ale będzie też beczkowóz. Dlaczego? Ma być bardzo gorąco. A jak będzie bardzo gorąco, no to jeżeli macie ze sobą bidoniki, macie ze sobą buteleczki, podchodzicie do beczkowozu i oczywiście nalewacie tam wodę, to wszystko za sprawą sosnowieckich wodociągów, więc będziemy dbali o wasze odpowiednie nawodnienie, bo jak będziecie nawodnieni, to się będziecie świetnie bawić i wtedy wchodzicie już w tą strefę bezpośrednio przed sceną, no a tam, jak wspominaliśmy, od piątku do niedzieli, grube gwiazdy, grube koncerty, naprawdę dobra zabawa.
1: Koniec z nauką na przestarzałym sprzęcie. Sosnowieckie Technika i Centra Kształcenia Zawodowego przechodzą prawdziwą metamorfozę. Dzięki rekordowemu dofinansowaniu unijnemu warsztaty i laboratoria w 6 budynkach zostaną wyposażone w sprzęt odpowiadający standardom nowoczesnego rynku pracy. Tak będzie na przykład w technikum numer 6 w Sosnowcu.
2: Zbigniew Zalas, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ulica Klińskiego 25.
3: Uczniowie 8 klas już wypełnili deklaracje dotyczące szkół ponadpodstawowych. Jak to wygląda u was? Jakie zainteresowanie jest kierunkami?
2: Na dzień dzisiejszy we wszystkich zawodach, które proponujemy, mamy dużą ilość uczniów chętnych, którzy chcą się uczyć w naszych zawodach. Niektóre zawody są szczególnie popularne. Niektóre cieszą się niezmienną popularnością. W tym roku mamy taki zawód, który zaczęliśmy kształcić w roku poprzednim, to jest Technika Wionik, gdzie na ten rok planowaliśmy połowa klasy, 16 miejsc, 16 uczniów, już mamy 33 osoby. No, równie popularny jest Technik Transportu Kolejowego, gdzie tu niezmiennie ilość tych uczniów jest duża. Popularny jest również Technik Elektryk, gdzie kształcimy w zawodzie Technik Elektryk w technikum numer 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska na ulicy Legionów. Mamy tutaj w ofercie również w tym roku nowy zawód, który wszedł do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, to jest Technik Gospodarki Nieruchomościami, równie popularny Technik Aranżacji Wnętrz.
3: Na przestrzeni lat jakie zainteresowanie jest technikum porównywalne do lat poprzednich?
2: Tutaj jest tendencja wzrostowa. Z roku na rok widzimy, że to zainteresowanie wzrasta. Może nie tak w dużym tempie, jednak tych uczniów do klas technikum, nawet też do szkoły branżowej jest coraz więcej. Tym bardziej, że ta nasza oferta jest bardzo szeroka. Nasze centrum kształci w zawodach technicznych i tak jak powiedziałem, tutaj w ciągu ostatniego roku, ostatnich 2 lat, nowe zawody i te zawody pozostałe też atrakcyjne. Mamy, tak jak tutaj już wspomniałem, Technik Elektryk. Widzimy, że teraz informacja jest taka, tych elektryków przemysł potrzebuje i my kształcimy niezmiennie od lat. Mamy taki zawód Technik Geodeta, gdzie również kilka lat temu nowość i tutaj dzieci też wybierają ten zawód.
3: Czyli co? To wskazuje, że część tych młodych ludzi myśli poważnie już o tym, żeby zaczynać wchodzić w dorosłość z zawodem.
2: Tak, tutaj ja bym widział, żeby jeszcze więcej tych dzieci z większą świadomością i z takim większym przekonaniem przychodząc po szkole podstawowej czy dokonując wyboru w szkole podstawowej, żeby rzeczywiście tutaj te dzieci chciały się kształcić w technikum, przede wszystkim zdobywać zawód, bo później czasami wygląda to w ten sposób, że kończąc liceum ogólnokształcące, kończy się ta edukacja tej młodzieży i tak naprawdę mają maturę, zakładam, ale nie mają zawodu. Każdy w życiu ma jakiś zawód i teraz jeżeli nim wcześniej zdobędzie ten zawód, to wiadomo, jeżeli nie będzie dalszej edukacji, to ma zawód, a technikum daje tą możliwość, że po pierwsze zdobywa się zawód i po drugie, jeżeli znaczna część uczniów również zdaje maturę i oczywiście nie zamyka to drogi dalszej edukacji na studia i wielu naszych uczniów, mając dyplom technika, również kształci się dalej na studiach, bo ma maturę, którą, tak jak powiedziałem, technikum daje tą możliwość.
3: Co ważne, kształcenie tych młodych ludzi w konkretnych zawodach tutaj akurat w tej szkole daje takie możliwości, że powstają pracownie, które ich przygotowują

0: do zawodu, pracownie bardzo dobrze wyposażone.
1: Tak, nasze centrum jest obecnie w trakcie realizacji kilku projektów unijnych. To są bardzo duże środki finansowe z Unii Europejskiej, dzięki którym wyposażamy i modernizujemy nasze szkoły. To są dwa takie duże projekty, gdzie wnioskodawcą i realizatorem jest gmina Sosnowiec. Pierwszy z tych projektów to jest modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Sosnowcu na ulicy Kilińskiego 25. No i ten projekt nam się kończy tu w grudniu tego roku. Wartość tego projektu to jest 5 milionów złotych i ten zakres obejmuje remont, modernizację, doposażenie 14 pracowni zawodowych. Drugi, który też równolegle idzie, jest to projekt Nowe Horyzonty Zawodowe, Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Sosnowcu. To jest projekt, który skończy się w czerwcu 2028. Wartość tego projektu jest prawie 16 milionów złotych, z czego dla naszej szkoły jest tutaj 4 miliony złotych i ten projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym naszych obiektów.

Jest to projekt Nowe Horyzonty Zawodowe, rozwój szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu. To jest projekt, który skończy się w czerwcu 2028. Wartość tego projektu jest prawie 16 milionów złotych, z czego dla naszej szkoły jest tutaj 4 miliony złotych i ten projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym naszych obiektów.

0: Zaczęła się realizacja. Wartość tego projektu to jest następne 4,5 miliona złotych. Ten projekt obejmuje m.in. kursy zawodowe dla 250 nauczycieli. To są szkolenia dla nauczycieli, doradztwo zawodowe i również doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. I projekt, który realizujemy od kwietnia 2024 i on się skończy w grudniu 2028. Staże zawodowe Czas na Start. To jest projekt, który umożliwia uczniom naszych szkół odbywanie staży zawodowych u pracodawców i rozwijanie kompetencji zawodowych, cyfrowych, językowych, społecznych. No w 2025 roku w projekcie już uczestniczyło 100 uczniów naszej szkoły. No to są projekty, które przy zakończeniu, bo jesteśmy teraz w trakcie remontów pracowni, przetargów, dostaw sprzętu, no w ciągu roku czy dwóch po zakończeniu tych projektów, w zasadzie we wszystkich obiektach, które wchodzą w skład Centrum Nakielińskiego, będą nowe pracownie z nowym sprzętem.
1: Karina Koczwara, nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, koordynator projektów. Jeśli chodzi o pracownie, które są tutaj modernizowane, to do tej pory zmodernizowano już naprawdę ogromnie dużo pracowni. Jest to 5 pracowni logistycznych, czy pracowni grafiki komputerowej, 2 elektryczne, kolejowa, pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego, oczywiście również pracownie terapeutyczne, gdzie w każdej ze szkół takie pracownie terapeutyczne dla pedagoga i psychologa również będą. Jeśli chodzi oczywiście o pracownię energetyczną. Tutaj pracownia jest już całkowicie jakby wyremontowana, stworzona jest cała nowa instalacja elektryczna i tu czekamy na wyposażenie, które naprawdę będzie na wysokim poziomie, będzie to mnóstwo stanowisk dla energetyka. Na etapie przetargu mamy również pracownię dla geodetów i tu nowoczesny sprzęt pomiarowy, specjalistyczne oprogramowanie, takie, które wykorzystywane jest również w zakładach pracy. Tutaj między innymi tachimetr, niwelatory, optyczne mikodowe, statywy, tyczki, lustra. No wszystko to, co do zawodu technika geodeta jest potrzebne. Według tego naszego barometru zawodów sosnowieckiego jest to zawód naprawdę bardzo poszukiwany na rynku i zaliczany do deficytowych, czyli takich, gdzie pracodawcy jak najbardziej poszukują swoich pracowników. Jeśli chodzi o taką naprawdę ogromną inwestycję, którą chcielibyśmy się pochwalić i przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do tego, żeby podjęli naukę, to pracownia dla technika spawalnictwa. No naprawdę, myślę, że jest to zawód przyszłości, daje pracę i daje wysokie zarobki. To jedna z największych inwestycji oczywiście w ostatnich latach. Tu kompleksowa modernizacja, czyli tak łącznie z posadzkami, ze wszystkim, no i z wyposażeniem jak najbardziej. Całość remontu to około 1 000 000 zł, natomiast wyposażenie w pierwszym projekcie to 500 tysięcy, również w drugim, w Nowych Horyzontach, też jak najbardziej doposażenie dla technika spawalnictwa, więc młodzi ludzie naprawdę będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, na nowoczesnym sprzęcie. Oprócz sprzętu takiego jakby stricte będą również symulatory spawalnictwa, no i tu te umiejętności spawania na pewno będą mogli w bardzo różny sposób wykorzystać. Mnóstwo doposażenia dla tych nowoczesnych urządzeń dla warsztatów w technikum numer 5 dla technika samochodowego. Tu mnóstwo narzędzi drobnego sprzętu, ale również tego dużego sprzętu, czyli podnośniki, szafy warsztatowe, wózki warsztatowe, montażownice, testery usterek, silników i tak dalej, gdzie naprawdę mnóstwo nowego, fajnego sprzętu, który wspomoże edukację tutaj na bardzo wysokim poziomie. Pracownie logistyczne obecnie wyposażone w taki bardziej sprzęt multimedialny, czyli te magiczne ściany. Jeśli chodzi o pracownię projektowania graficznego czy pracownię publikacji, tutaj też bardzo, bardzo dużo specjalistycznego sprzętu, gdzie i gilotyny, i zszywacze, i laminatory, i zestawy do sublimacji, bigówki i tak dalej, oczywiście sprzętu naprawdę mnóstwo, więc będzie co robić. Następna duża transza pieniążków tutaj i następne bardzo duże zakupy już od września, ponieważ teraz okres wakacyjny, wiadomo, więc następne duże pieniążki początek września i tu będziemy rozstrzygali następne przetargi, których jeszcze przed nami kilka.
2: Trudno uczyć chyba młodzież, nie nadążając, prawda, nie mając tego, co w tej chwili jest na rynku, z czym oni będą pracować.
1: Tak, oczywiście tutaj dlatego właśnie dążymy do tego, żeby było tak wiele projektów, bo są to pieniążki, które przy współpracy z miastem wydajemy naprawdę bardzo chętnie, a młodzi ludzie mogą z nich korzystać, czyli to dla nich właśnie to wszystko się dzieje. No i oczywiście również nie zapominajmy tutaj o nauczycielach, którzy też jakby

0: Korzystają z tego, korzystają ze sprzętu i mogą jak najbardziej wykorzystywać później tą najnowszą technologię, prawda? Czyli zarówno te symulatory różnego rodzaju, bo również symulator na przykład dla logistyków też jest przewidywany. Jest tu również ta wirtualizacja jak najbardziej.
1: Jakie to ma znaczenie dla tych młodych ludzi, że oni będą na takim sprzęcie się uczyć?
2: Generalnie ja jestem zwolennikiem, żeby w szkołach branżowych, zawodowych zawsze, żeby była sytuacja taka, że pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie. Bo wiadomo, że uczniowie kształcą się na poziomie technikum w cyklu 5-letnim, no to wychodząc i chcąc pracować w przemyśle, to muszą w szkole uczyć się, zdobywać te kwalifikacje, właśnie na najnowocześniejszym sprzęcie. Dzięki tym projektom uczniowie, właśnie zyskają dostęp do tych nowoczesnych pracowni specjalistycznego sprzętu i to pozwala nam uczyć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, tak jak powiedziałem, do rzeczywistego środowiska pracy. Projekty umożliwiają również udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne. To jest bardzo istotne, bo oprócz sprzętu, również w ramach projektu nasi uczniowie biorą udział w różnych formach kursowych i szkoleniowych, które są poza podstawą programową kształcenia w zawodzie, które jesteśmy obowiązani realizować i my w ramach tych projektów organizujemy mnóstwo kursów. Podam kilka przykładów. To będzie obsługa wózków widłowych, uprawnienia sepowskie, zabezpieczenie, mocowanie ładunku, serwisowanie, klimatyzacji w pojazdach samochodowych, automatyczna skrzynia biegów, technika hybrydowa w pojazdach samochodowych, certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych. Można by tu wymieniać, bo do każdego zawodu są dedykowane te szkolenia i jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo.
1: Szkolą się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, bo to nauczyciele ich uczą i tę wiedzę też muszą mieć na najwyższym poziomie i taką, że tak powiem, bieżącą.
2: Tak, oczywiście. Projekt zakłada szkolenia dla uczniów, o których tutaj wspominałem, ale również dla nauczycieli. Na dzień dzisiejszy tutaj kilku nauczycieli uzyskało dostęp do takich szkoleń graficznych online z dostępem na rok również z zakresu logistyki i jest grupa szkoleń dla nauczycieli, którzy podnoszą kwalifikacje, pozwalają też oczywiście przy tych kursach, które są kursami takimi specjalistycznymi dla uczniów, to są również kursy dla nauczycieli, żeby oczywiście nauczyciel na tym sprzęcie, który najnowszym dostajemy, żeby też był przeszkolony.
1: Ta inwestycja w szkolnictwo zawodowe będzie procentować, tak? Bo wy szkolicie dobrze przygotowanych młodych ludzi, którzy od razu, można powiedzieć, z biegu wejdą na rynek pracy.
2: Tak, praktyki zawodowe, które są w cyklu kształcenia w technikum, z reguły w klasie tam trzeciej, czwartej, to jest 280 godzin, dają tą możliwość, żeby mieć styczność z pracodawcą, ale również te dodatkowe kursy, które zdobywają, to są kursy zewnętrzne, tak? Które też są bieżącymi kursami tym, co się dzieje w technice. Mam na myśli tutaj większość zawodów, których kształcimy. To są kursy, które właśnie są na rynku i uczniowie, zdobywając te kwalifikacje, umiejętności, wychodzą z dodatkowymi dokumentami, oprócz świadectwa szkolnego, z dodatkowymi certyfikatami, które na pewno dają większą możliwość znalezienia się na rynku pracy, bo pracodawca widzi oprócz świadectwa, oprócz dyplomu technika, również certyfikaty, które nie są certyfikatami szkolnymi, tylko to są certyfikaty zewnętrznych firm, które szkoliły. To jest tak, jakby w firmie pracownik był wyszkolony przez zewnętrzną firmę, uzyskał certyfikat, to nasi uczniowie z takimi certyfikatami umiejętności i kwalifikacji kończą szkołę.
3: Orły Górskiego wracają do Kotła Czarownic 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim. Wielki mecz legend Polska-Anglia. Jubileuszowy mecz będzie symbolicznym powrotem do największych piłkarskich momentów w historii superauto.pl Stadionu Śląskiego, a także hołdem dla emocji, które przez 70 lat tworzyły jego legendę. Czeka nas kapitalne widowisko w wyjątkowym miejscu, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz. Tomasz Hajto, były piłkarz, i Artur Boruc, były bramkarz.
4: To zwycięstwo doprowadziło do tego, że wywindowało nas jako trzecią drużynę świata. To się liczy. Fakt, że wtedy mieliśmy papieża polskiej piłki, pana Kazimierza Górskiego, który wiedział, co miał robić, jak miał robić. Bo proszę zauważyć, co zrobił pan Kazimierz. Pan Kazimierz zdobył mistrzostwo olimpijskie, prawda? Pan Kazimierz zmienił, bo wiedział, że jest inna gra wśród amatorów, a inna gra wśród zawodowców. I pan Kazimierz, ja nie wiem, skąd on to brał. To był po prostu geniusz, który dopasowywał zawodników do swojej koncepcji. Powtarzam, zawodników. A u nas ten gra na prawym skrzydle będzie grał na lewym. Ten gra nie. Po prostu to są przydzielone, jakby tu powiedzieć, pozycje, na których zawodnik może się rozwijać i

pomóc drużynie narodowej. No bo proszę mi powiedzieć, dlaczego w tej chwili mamy najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, moim zdaniem, nie mamy wyników. Tam grają, prawda? Tu nie grają. Nic nie osiągnę. Proszę się, teraz co innego jest na Stadionie Narodowym, bo jest tam naprawdę doping kapitalny. Tak jak tutaj. Ale tutaj był cały czas. Tam byli krawaciarze, mimo szacunku. Ale oni siedzieli, no i uważali, że piłka jest takim dodatkiem do wszystkiego. A okazuje się, że piłka potrafi rozsławić, tak jak Robert Lewandowski w tej chwili rozsławia, jest ambasadorem Polski. To wtedy przez nas zostało docenione tutaj, bo tu czuliśmy się jak u siebie w domu. Jeszcze raz podkreślam, Stadion Śląski był takim polskim Wembley, bo tam się grało najważniejsze. Ja nie wiem, ile awansów zdobyliśmy do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata grając tutaj, na Stadionie Śląskim. Chyba wszystkie. Nie chcę w tej chwili wymieniać, prawda? Ale tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna, dlatego że oni do końca byli za nami. I ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie. No jeszcze raz to powiedziałem tutaj, Johan Cruyff, ja z nim rozmawiałem po meczu, mówi, ja grałem na tylu stadionach,

0: można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Naprawdę bardzo słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali. I w tej chwili ja powiedziałem to, jakby to powiedzieć publicznie. Jest przed Jasiem Urbanem i naszą drużyną awans do dywizji A. W tej Lidze Narodów. Nie będzie awansu, trzeba się zastanowić, co zrobić przed Mistrzostwami Europy, bo w Mistrzostwach Europy musimy być, bo będzie to moim zdaniem ostatnia szansa dla tych starszych zawodników, żeby się pokazać i coś zdobyć. A to, że my mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, no światowi eksperci mówią. Ale dlaczego nie gramy? Nie, ale w ogóle nie gramy. Od 5 meczów naprawdę gramy bardzo słabo. I to jest żenujące. Ale straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
1: Adam Strzyżewski, dyrektor Super Autostadionu Śląskiego. A już 5 września na naszej arenie legendy piłki angielskiej, legendy piłki polskiej, Orły Górskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Bilety naprawdę w przystępnej cenie o 69 zł. Warto tutaj spędzić z nami ten dzień, bo to nie tylko rozrywka sportowa, ale również koncerty. Fantastyczny dzień na Super Autostadionie Śląskim. Oj, nie jest to proste, to jest naprawdę karkołomne wyzwanie, żeby to wszystko poukładać logistycznie, ale większość piłkarzy, jak słyszało, Super Autostadion Śląski była naprawdę otwarta, z uśmiechem. Widzieliście dzisiaj, jak Emil, jak Sean Wright Phillips, jak reagowali. Połączył się z nami Peter Shilton, legenda angielskiej piłki, fantastyczny bramkarz. Zobaczyć na własne oczy Janka Tomaszewskiego, Petera Shiltona, coś niewyobrażalnego. Wszystkich zapraszamy, naprawdę, to będzie fantastyczne wydarzenie, na którym trzeba po prostu być. Oj, absolutnie. Będą grali 2x45 minut, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia w podstawowym czasie gry, będą rzuty karne i szereg naprawdę atrakcji dla kibiców. Tak naprawdę wszystkich z tego miejsca jeszcze raz zapraszam, bo to jest coś niesamowitego, naprawdę. Czy Steve McManaman, czy Emil Heskey, tutaj naprawdę Robbie Fowler, to są piłkarze, na których się wychowaliśmy, to są prawdziwe legendy, no i z drugiej strony naprawdę tutaj nasi piłkarze, nie zamykamy się tylko na jakąś jedną konkretną reprezentację, tak dobraliśmy piłkarzy polskich, aby każdy był związany z Super Autostadionem Śląskim lub miał z nim jakieś fajne wspomnienia, grał tutaj, wywalczył awans, będzie naprawdę mieszanka wybitnych postaci piłki. Ja myślę, że 70. rocznica urodzin Super Autostadionu Śląskiego naprawdę predysponuje do tego, żeby zagrać mecz z Anglikami. Tutaj, jak ja zobaczyłem dzisiaj Petera Shiltona i Jana Tomaszewskiego, praktycznie w jednym czasie wspomnienia wróciły. Oglądałem ten mecz w telewizji, dwie wybitne postacie piłkarskie, dwóch fantastycznych bramkarzy. Fajnie będzie ich nagrodzić na płycie naszego stadionu, wręczyć im pamiątkowe statuetki, gościć ich tutaj i wspólnie przeżywać tą rocznicę urodzin. Myślę, że tutaj Janek Tomaszewski tak zagrzeje naszych piłkarzy, że pokuszą się o zwycięstwo, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest dobra zabawa, najważniejsze jest fajne uczczenie urodzin stadionu i to, aby ludzie fantastycznie się tutaj czuli i dobrze bawili.
2: Nie kryję, że jest mi miło, kiedy patrzę, że jestem w Alei Gwiazdko takich piłkarzy jak Włodek Lubański czy pan Stanisław Oślizło, no to umówmy się, nawet 1000 dla Górnika nie zrobiłem tyle, co oni, a może bardziej dlatego, że poruszaliśmy się w dużym kryzysie i w strasznej biedzie i wielokrotnie skrzykiwaliśmy się z kibicami, żeby po prostu niejednokrotnie ratować ten klub. Wydaje mi się, że to było niesamowicie fajne, to nas też zjednoczyło. Zaś co chodzi o Stadion Śląski, no jak mam nie czuć emocji, no każdy wspomina swoją pierwszą bramkę gdzieś w reprezentacji. Pamiętam ten mecz z Januszem Wójcikiem, kiedy strzeliłem tutaj dwie bramki, miałem asystę. Pamiętam, że dostałem ten czek z totolotka, który przekazałem na dzieci niewidome i niedowidzące z Krakowa. Gdzieś do dzisiaj przy każdym evencie, przy czym staram się ich gdzieś wspierać. No zostaje taka, kręci ci się łezka. Mówię, jak przejeżdżam zawsze z córami, z żoną tutaj koło stadionu, to zawsze im mówię, ale pamiętajcie o tym, że tata tu strzelił dwie bramki. A one wszystkie, tato, ale my już pamiętamy. I tak ostatnio, żeśmy jechali, byliśmy 5 km od stadionu. Tato, my pamiętamy. Więc powtarzam im to i kręci się łza wokół na tym stadionie. Awans po 16 latach do Mistrzostw Świata. No to było coś wielkiego, bo to my naprawdę, ta reprezentacja przeszła okres takiej biedy i posuchy i kryzysu. Mimo, że mieliśmy nazwiska, nie mieliśmy drużyny. No, ja pamiętam, panowie, no nie było sprzętu. Ledwie wracali za koszty podróży. Każdy przylatywał sam. Były oddawane diety jakieś za podróż, gotówkowe. No, czy wy sobie w dzisiejszych czasach takie rzeczy wyobrażacie? Jednak każdy tu przyjeżdżał i dumnie reprezentował i walczył za swój kraj w warunkach

0: czasami ekstremalnych. Nie było tak, jak dzisiaj jest.
1: Nie wiem, czarny koń wydaje mi się, że może być Austria, a zaś wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało, bo tylko Niemcy chyba w Ameryce Południowej, czy za Europą zdobyły medal mistrzostw świata, czyli zostali mistrzami świata. A tutaj to ogromną rolę rozegra fizyka. Panowie, my gramy w trzech strefach czasowych. Niemcy grają trzy mecze w trzech różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Ja wam tylko przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie, bo stwierdził, że mundial jest dla kibiców. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. Bo ja nawet słyszę po kolegach, którzy pracują w gazetach, w radiu, czy nawet w telewizjach, oni zaczynają patrzeć na wydatki. Kiedyś to nie było problemem dla nawet małego radia wysłać jedną osobę, która będzie komentować coś z tego turnieju, a dzisiaj jest problemem dla tych dużych już. To jest przeogromny koszt, przeloty, hotele, w ogóle ta cała infrastruktura. Ja szczerze powiem, w ogóle te stadiony futbolowe, nie piłkarskie, komentowałem teraz po dwa mecze, no nie podoba mi się to kompletnie. Ja uważam, że piłka jest dla kibiców, bez kibiców nie ma piłki, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne. Nie no, infrastrukturę mamy fenomenalną, ale mamy tylko Stadion Śląski, Narodowy, Stadion Lechii Gdańsk, bo gabaryty stadionowe są potrzebne chyba od 45 tysięcy w górę. No to mamy trzy stadiony. No w te 12 lat musielibyśmy z 6 dobudować, bo chyba, nie wiem, 10 jest potrzebnych, albo 12. Przy tym, co oni już w ogóle, ile zespołów jest na Mistrzostwach Świata, no nie wiem, czy 10 wystarczy. No to o czym świadczy, jak łatwo jest z tamtych regionów awansować, jest łatwiej awansować, jak nam tutaj z Europy. W Europie jednak ta piłka jest najsilniejsza na świecie, jest największa konkurencja. Tu nam Gruzja pokazała, że pojechała pierwszy raz na finały Mistrzostw Europy, jeszcze wyszła z grupy, gdzie niedawno, można powiedzieć, była to reprezentacja, czy jak się miało w grupie, to się doliczało 6 punktów, a dzisiaj jest Gruzja groźna, mimo to, że ma 3-4 dobrych piłkarzy, a reszta są naprawdę przeciętni, więc ta piłka europejska urosła strasznie i trzeba czekać po prostu na sytuację taką. Ja wierzę, że Mistrzostwa Świata wrócą w końcu do Europy i zrobimy je maksymalnie w dwóch krajach, które są przygotowane, żeby chociaż można było autem jeździć na mecze swojej reprezentacji, ale zresztą to jest tam nierealne. Nie ma czegoś takiego w piłce jak rutyna, no bo 50 tysięcy ludzi jak przyjdzie na mecz, to jest tutaj coś niesamowitego. Tak jak powiedziałem, Śląsk to trochę mój drugi dom, mimo że jestem z gór, tak. Tutaj w Zabrzu grałem najdłużej, tutaj mam wielu przyjaciół, więc czuję się przede wszystkim na Śląsku dobrze i zawsze wracam do przede wszystkim Śląska, ale też Stadionu Śląskiego z ogromnym sentymentem. Zawsze jak jadę i zawsze to będę powtarzał z rodziną, zawsze im mówię, czy wiecie, że tata tu strzelił dwie bramki i miał asystę. Dzieci to już mówią 5 kilometrów wcześniej. Tak, wiemy, tato, że tu grałeś, strzeliłeś. Ale bo to żyje we mnie. Ja powiem jedną rzecz. Mimo upływającego wieku, jak przechodzę i gdzieś leży piłka, nawet jak nie jestem przebrany, nie mogę przejść jej i nie kopnąć sobie. No to pokazuje, że to była twoja miłość i pasja w życiu, ta praca, nie? Że to nie było nic wymuszone oprócz ciężkiej pracy, tylko jednak, że ta piłka cieszyła.
2: Jest mi bardzo miło, że mogę być w tym gronie, to przede wszystkim, tak? A jeśli chodzi, ja staram się sprostać sytuacji i wyzwaniom, po to też tu przyjadę. No dużo emocji na pewno będzie. Myślę, że będą emocje to zarówno związane z piłką nożną, jak i poza sportową. Oczywiście będzie bardzo dużo atrakcji i zarówno dla kibiców, jak i dla piłkarzy, więc to myślę, że warto przejść. Na to też liczymy. Oczywiście no, piłka nożna jest była moim zawodem i bardzo to lubię. Proszę nie mylić tego. Jednak w późniejszym czasie jednak to zeszło na tor dalszy. Są ważniejsze sprawy dla mnie. Nie powiem, że zawsze było, jednak to rzeczywiście to, jak skończyłem i widzę życie poza piłką, są fajniejsze sprawy. No będzie coś niesamowitego. Ja dziękuję pięknie, że mogę uczestniczyć w tym. Jeszcze raz po to podkreślę, bo to świetna inicjatywa. Poza tym nazwiska, z którymi będę wychodził, naprawdę mobilizują. Nie będzie w tym momencie nic innego, jak tylko dać siebie 100%. Zobaczymy, jak będzie. Ja jednak jestem pozytywnie nastawiony, tak jak się chodzi. Jednak sam mecz pewnie wyzwoli odrobinę może nie stresu, ale dla takich fajnych emocji, które pozwolą nam w tym wieku już troszeczkę bardziej podeszłym, tak? Jednak zagrać na takim poziomie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie, staram się jednak, ja żyję z dnia na dzień, żyję tu i teraz i w ten sposób żyję, jednak rzeczywiście ten mecz daje trochę do myślenia, wracają swoje wspomnienia, więc ten Artur Borz z bramki pewnie pojawi się dopiero na meczu, do tego momentu będzie Artur Borz spoza bramki, czyli

0: Będzie też sympatycznie i dużo uśmiechu.
1: Dobiega końca dwuletni projekt unijny Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu. W jego ramach podejmowane były działania, które miały wzmocnić aktywność mieszkańców Sosnowca oraz budować tożsamość lokalną.
2: Katarzyna Korusiewicz, Fundacja Epikur. Projekt Zróbmy sobie klimat jest projektem, który...

0: dobiega końca dwuletni projekt unijny Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu. W jego ramach podejmowane były działania, które miały wzmocnić aktywność mieszkańców Sosnowca oraz budować tożsamość lokalną.
1: Katarzyna Korusiewicz, Fundacja Epikur. Projekt Zróbmy sobie klimat jest projektem, który Sosnowiec, dokładnie cały tytuł projektu brzmi Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu.
2: Kogo dotyczy ten projekt?
1: Tak naprawdę wszystkich, ponieważ projekt ogólnie mówi o przejściu transformacyjnym, a więc o tym przejściu dla pokoleń, o tym, jak każde pokolenie odbiera zmiany, które następowały w efektach transformacji, jak się przyzwyczaja do tych zmian, jak na nie reagowało i jak reaguje. To jest projekt o wspomnieniach, projekt o teraźniejszości, ale też projekt o myśleniu o przyszłości.
2: W ramach tego projektu co realizujecie?
1: Oj, my działań mieliśmy naprawdę mnóstwo. Realizowaliśmy warsztaty dla każdej grupy wiekowej, gdyż były i warsztaty dla dzieci, i warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla osób pracujących, jak i ogólnie dla osób w wieku takim właśnie produktywnym. Były warsztaty dla seniorów. Warsztaty były zarówno międzypokoleniowe, jak i podzielone, czyli podzielone na płci, na mężczyzn, warsztaty dla kobiet, warsztaty koedukacyjne, warsztaty dla młodzieży. Do tego robiliśmy różnego typu zajęcia po szkołach. Obecnie realizuje się 52 inicjatywy oddolne w szkołach średnich na terenie miasta Sosnowiec, jak również 4 inicjatywy kobiet na terenie miasta. Dodatkowo stworzyliśmy ekomural, stworzyliśmy grę terenową, historyczną o mieście, stworzyliśmy spoty społeczne, mieliśmy różnego rodzaju spotkania społeczne, debaty. Obecnie organizujemy drugą konferencję, gdzie pierwsza była zatytułowana Dziewczyny jutra i bardziej skupiona na kobietach w transformacji. Dziś mamy pokolenia jutra. Dziś mówimy o wszystkich grupach wiekowych, o tym, jak one przechodzą, jak się zacierają różnice, bądź jak się uwydatniają. Więc jeżeli chodzi o sam projekt, to naprawdę jeśli chodzi o fundację, to zrealizowaliśmy mnóstwo różnych zadań. Na przykład odbyliśmy nasz ostatni 20 spacer tematyczny po mieście, więc naprawdę się działo.
2: A czy ten projekt miał wam dać jakąś odpowiedź?
1: Projekt nam pokazał tak naprawdę, że jest to stricte projekt społeczny. Jest to stricte projekt pokazujący i uwydatniający różnice, ale też pokazujący tak naprawdę podobieństwa, których czasami nie dostrzegamy. Pod koniec projektu, pamiętam, wprowadzaliśmy nasze spoty społeczne, które właśnie mówią o tej tematyce, gdzie w spotach społecznych mamy pokazaną tak naprawdę rozmowę między młodym pokoleniem 10+, między pokoleniem 60+, 40+, więc próbujemy w spotach troszkę zachęcić do zastanowienia się nad różnymi perspektywami, nad różnymi niby banalnymi tematami, ale tak naprawdę tymi, które wydawałoby się, że do tej pory nas zupełnie różnicują, a nagle się okazuje, że my jesteśmy tak naprawdę tacy sami. Więc projekt na pewno nie miał na celu dzielenia, a bardziej łączenie. I wieloma warsztatami, które prowadziliśmy międzypokoleniowo, udało się to łączenie pokazać. Udało się pokazać, że zarówno młody człowiek, który siada z seniorem, potrafi z nim nawiązać komunikację, choćby na płaszczyźnie tego, że młody człowiek mówi, które miejsce w Sosnowcu najbardziej lubi, a senior nagle nam odpowiada na to, a czy ty wiesz, co tam kiedyś było. To były fantastyczne, naprawdę fantastyczne płaszczyzny do rozmów, do refleksji. Ten projekt na pewno łączy pokolenia.
2: Mówiła pani o tych inicjatywach oddolnych w szkołach. Co dzieciaki takiego robią?
1: Dzieciaki robią naprawdę przeróżniste rzeczy. Zarówno wprowadzają, ponieważ każda inicjatywa oddolna miała za zadanie spełnić jeden z dwóch bądź dwa cele. Albo cel jakiś ekologiczny, albo cel społeczny. Więc nasi uczniowie skupili się na różnych rzeczach. Tworzą sobie głównie jakieś kąciki wyciszeń, kąciki do wspólnego spędzania czasu w szkołach, których brakowało dotychczas. Tworzą różnego typu pracownie. Na przykład liceum Korczaka wyposażyło sobie pracownię do zajęć weterynarii. Więc te projekty są naprawdę przeróżne. Robią eventy, robią sobie jakieś miejsca do spędzania czasu razem. Wyposażają się w różnego rodzaju sprzęty, robią wyjścia integracyjne. To jest trudne wręcz do opisania, a jak dużo jest kreatywność naszej młodzieży.
2: Ten projekt się już kończy, tak? W czerwcu?
1: Planowane zakończenie projektu jest 8 czerwca tego roku.
0: Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił uwagę artysta Kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową. Szczegóły w materiale Darka Brombosza.
3: Widział pan ten mural tutaj Mai Chwalińskiej?
4: W telewizji. Nie, jeszcze nie byłem. Weekend długi był, ja wczoraj wróciłem,

0: słyszałem, widziałem w telewizji wieczorem, że coś takiego powstało. No ładne chyba, ładna inicjatywa, mi się podoba.
1: Mural ładny, ale tereny tych dawnych kortów, gdzie pierwsze kroki stawiała, zaniedbane.
0: Zaniedbane, ale nie wiadomo, nie orientuję się, kto jest właścicielem tego terenu. Wiem tylko tyle, że na tych terenach mają powstać bloki.
1: No właśnie, myśli pan, że miasto powinno się wycofać z tej decyzji? Może tutaj mistrzyni powinna być na tle kortów, a nie bloków?
0: No myślę, że tak, że pomysł budowania tutaj u nas w środku osiedla bloków blisko przedszkola i w ogóle jest chybionym pomysłem. Ładnie powiedziawszy, myślę, że jest to strzał w stopę dla pana prezydenta, ta decyzja jest chybiona. Naprawdę, nie ma takich miejsc dużo. Może warto by było jeszcze to przemyśleć i pójść w tym kierunku, żeby młodzież miała gdzie trenować.
1: Tym bardziej, że taka wicemistrzyni świata, no to powinna jednak tutaj dobrze reprezentować, może reprezentować miasto.
0: No tak, no dokładnie, no to jest duże osiedle, dzieci jest też, podejrzewam, masa, a bloki można, naprawdę myślę, że jest więcej miejsc tutaj w Dąbrowie, gdzie takie bloki mogą powstać, a korty tenisowe, gdzie są dobrze dostępne w środku osiedla, nikomu by nie przeszkadzały, rewitalizować, jakoś te dzieci pchnąć w kierunku może jakiegoś sportu. No przecież dziewczyna się z łapanki, że tak powiem, tak dobrze pamiętam, że z łapanki w szkole ją wychwycili. No dlaczego tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
1: Podobno tutaj na tych kortach pierwsze kroki wicemistrzyni Maja Chwalińska stawiała.
2: Też tak słyszałam, że stawiała tutaj pierwsze kroki faktycznie, chociaż ona pochodzi z Miechowa. Natomiast tutaj podobno właśnie, jak była dzieckiem, to na kortach tutaj ćwiczyła.
1: Widziała pani ten mural?
2: Widziałam, oczywiście mieszkam w bloku tutaj zaraz obok, więc widziałam, jak powstawał. No piękny jest, robi wrażenie. No i też piękne upamiętnienie, prawda, naszej Mai.
1: Ale z drugiej strony, jak pani tak spogląda na ten mural mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
2: Jest kontrast, prawda? Jak się tu przeprowadziłam? Ja się tu przeprowadziłam 3 lata temu, więc niedługo tu mieszkam. To właśnie pierwsze moje pytanie do pani, od której kupowałam mieszkanie, było, czy te korty będą jeszcze działać. Ona mówi, że jak przyszła pandemia, w tamtych okolicach je zamknęli i od tej pory nic.
1: Podobno blok tu powstanie.
2: 3 TBS-y, tak, tutaj były konsultacje, właściwie konsultacji nie było. Były rozmowy z prezydentem, mój mąż też tutaj był w szkole organizowane w zeszłym roku jesienią. Mieszkańcy protestują przeciwko temu, bo to są jednak 3 bloki, jeden tu, drugi tam dalej, a trzeci tutaj na boisku od koszykówki ma powstać. Gdzie tutaj mieszkańcy w bloku naprzeciwko będą mieli po prostu cień na oknach rzucony, więc no tutaj te protesty były. Pan prezydent na tym spotkaniu jasno powiedział, że i tak bloki powstaną. Także bez żadnych konsultacji, bez uzgadniania.
1: To może teraz mistrzyni uratuje ten teren?
2: Trudno powiedzieć. No, ponoć mieli już na wiosnę budować te bloki, na razie to nie ruszyło, nie wiem czemu. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, jak to będzie.
1: Czyli troszeczkę wstyd.
2: Oj, bardzo duży oczywiście, bo jednak tutaj dzieci grają, ja tu też z córką chodzę, celuję sobie do kosza. Gramy tutaj na tym placu właśnie, gdzie jest ten mural, uczyła się moja córka jeździć na rowerze. Pełno szkieł oczywiście, brud. No, nie, no zaniedbane miejsce. Dobrze było, gdyby to po prostu odnowili, tak? Bo korty by się przydały, bo są w parku zielone korty od paru lat. Natomiast no, miasto jest duże, prawda? Więc im więcej, tym lepiej.
1: Nie wiem, czy pani słyszała o tym nowym muralu Mai Chwalińskiej?
3: Nie, niestety nie słyszałam.
1: Tutaj są korty, na których pierwsze kroki stawiała mistrzyni. Myśli pani, że to miejsce powinno być jakoś upamiętnione, bo podobno tu bloki mają powstać?
3: Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym. Najbardziej to tutaj jest potrzebny parking, bo nie ma gdzie samochodów stawiać.
1: Ale korty powinny być odnowione, jeżeli tu mistrzyni stawiała pierwsze kroki, no dzisiaj jest wicemistrzynią.
3: Myślę, że to zależy od potrzeb. Czy tutaj znajdą się ludzie, którzy będą z tego korzystać, bo z jakiegoś powodu to wszystko niszczeje. Nie wiem, czy są takie potrzeby.
4: Oczywiście widziałam, nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił. Podobało mi się, podoba mi się, tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą. Ja naprawdę, proszę zejdźmy, ja naprawdę tego bardzo żałuję, bo to jest w środku osiedla. Te TBS-y nie mają tu racji bytu, ale korty byłyby naprawdę bardzo fajne, bo tu jest szkoła, jest Orlik, jest jakby takie przedłużenie, powiedzmy, WF-u na kortach. Te dzieci gdzieś muszą się czegoś uczyć, gdzie będą wyjeżdżać na zielono, bez sensu. Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha. No nic na to nie poradzę.
1: To może to, że Chwalińska jest wicemistrzynią, zdobyła no takie prestiżową nagrodę w Paryżu, może uratuje to miejsce?
4: Ja bym bardzo chciała, żeby pan prezydent wreszcie zrozumiał, że nam jest to potrzebne, że nie następne bloki, bo jest miejsce na Podlesiu, gdzie można zrobić, bo jest naprawdę dużo miejsca, ale te korty powinny zostać, powinni je rzeczywiście odnowić i żeby to te dzieci miały tą rekreację i miały gdzie trenować.
1: No właśnie, tutaj widzimy w sąsiedztwie szkołę podstawową, być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
4: A dlaczego nie? Mój syn tutaj trenował, tylko nie miał tyle werwy i tyle samozapału, ale...
1: Może tyle pieniędzy nie miał, żeby wytrwać w tym.
4: Nie,
1: to drogi sport.
4: To jest drogi sport, ale nie, tylko po prostu, dzień dobry, tylko po prostu to była kwestia taka, że nie za bardzo mu się chciało.
5: Trwa modernizacja infrastruktury technicznej tunelu katowickiego oraz kopuły nad Rondem. Koszt prac to 2,5 miliona złotych. Pod tunelem przez dobę przejeżdża 90 tysięcy samochodów. Czy będą spore utrudnienia pod tunelami? Co się zmieni po modernizacji? Szczegóły w materiale Darka Brombosza.
6: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Katowice przystępują do realizacji zadań związanych z modernizacją i remontem infrastruktury technicznej na i pod katowickim rondem.
1: To powiedzmy w takim razie, dlaczego ten remont jest tak potrzebny?
6: Prowadzone prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników tunelu poprzez zwiększenie niezawodności systemów odpowiedzialnych za wentylację, łączność i oświetlenie, a także dostosują tę infrastrukturę do obecnych standardów technicznych. Tunel pod rondem to jeden z kluczowych obiektów infrastrukturalnych w Katowicach, pracujące nieprzerwanie od 2006 roku. Każdej doby przejeżdża nim średnio około 90 tysięcy pojazdów. Warto pamiętać, że tunel to nie tylko asfaltowa nawierzchnia umożliwiająca sprawny tranzyt pod rondem generała Ziętka w osi wschód-zachód, ale też systemy odpowiedzialne za wentylację, bezpieczeństwo pożarowe, łączność czy oświetlenie. Aby obiekt był bezpieczny dla użytkowników, wszystkie one muszą działać niezawodnie przez całą dobę, dlatego katowicki MZUM konsekwentnie realizuje kolejne zadania modernizacyjne, które pozwolą utrzymać ten obiekt w pełnej sprawności technicznej przez kolejne lata.
1: Rozumiem, że w przetargu Urząd Miasta Katowice otwarł już oferty.
6: 8 maja otwarto oferty w przetargu obejmującym modernizację kolejnych kluczowych systemów funkcjonujących w tunelu. Na realizację tego zadania MZUM przeznaczy 1 400 000 zł.
1: Czy co zostanie w ramach tych prac wykonane?
6: Zakres planowanych prac obejmuje m.in. modernizację dźwiękowego systemu ostrzegania, który odpowiada za emitowanie komunikatów alarmowych i ostrzegawczych w sytuacjach zagrożenia. Zmodernizowany zostanie również system łączności alarmowej i technicznej odpowiedzialny za obsługę interkomów SOS, telefonów technicznych oraz systemów radiowych. Prace obejmą rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Modernizacją przejdzie również oświetlenie podstawowe i awaryjne w ramach zadania. Istniejące oprawy zostaną wymienione na energooszczędne lampy LED, a cały system zostanie dostosowany do nowych układów sterowania i wizualizacji.
1: Co jeszcze konkretnie tunel czeka?
6: W ramach tego zadania tunel czeka również kompleksowe mycie ścian oraz chodników. Prace prowadzone będą z wykorzystaniem specjalistycznej chemii aktywnej przeznaczonej do czyszczenia infrastruktury tunelowej. MZUM rozstrzygnął też przetarg dotyczący remontu 3 z 28 znajdujących się w obiekcie wentylatorów strumieniowych. To te urządzenia odpowiadają za prawidłową wentylację tunelu i usuwanie zanieczyszczeń powietrza. W tym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która mieści się w zaplanowanym budżecie. Wartość prac szacowana jest na prawie 208 tysięcy złotych. Umowa została podpisana 8 kwietnia, a pracę zaplanowano na 150 dni. dni.
1: Rozumiem, że to nie jedyna inwestycja, jaka będzie realizowana.
6: Kolejną inwestycją, która ma być realizowana w tym roku przez katowicki MZUM, będzie montaż nowego zestawu agregatów chłodniczych w obiekcie wielofunkcyjnym kopuła nad rondem. Urządzenia będą stanowiły podstawowy układ wentylacyjno-chłodniczy dla całego obiektu, w którym mieszczą się przecież m.in. Centrum Utrzymania Tunelu, Rondo Sztuki, czyli Galeria Akademii Sztuk Pięknych w

0: Katowicach oraz przestrzenie użytkowe. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte 7 maja, a najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Elektroserwis Wachowiak Zmysłowic. Wartość zadania to 862 tysiące złotych, a umowa została podpisana 11 maja i tutaj również wykonawca będzie miał 150 dni na jej realizację.
1: SK Śląsk News.
2: Zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk, w którym opowiemy m.in. o butikach charytatywnych w Katowicach czy stadionie zimowym, który za chwilę zniknie z pejzażu Sosnowca. Fundacja Deszczu Kropelką uruchomiła dwa butiki charytatywne w Katowicach. Kupując tam przyniesione przez innych rzeczy, można wesprzeć działania dobroczynne.
3: Dominika Bogucka, Fundacja Deszczu Kropelką. Znajdujemy się w butiku charytatywnym, tym, który otworzyłam już 4 lata temu w Katowicach na Ochojcu przy ulicy Jankiego, ale też mamy drugi sklep dosyć niedaleko, bo na Ligocie.
4: Jak on działa? Jak funkcjonuje?
3: Podstawą działalności butików jest oczywiście fundacja o tej samej nazwie Deszczu Kropelką, która pomaga kobietom, nie tylko w Polsce, ale również działamy też w Afryce od jakiegoś czasu, ale też staramy się działać tutaj lokalnie. Przede wszystkim naszym głównym filarem działania jest to, że można do nas oddawać nieodpłatnie rzeczy. Przyjmujemy wszystko to, co leży w szafach, gdzieś zalega na strychach, w kuchni i w wielu innych miejscach. Można oddawać do nas wszystko to, co już jest niepotrzebne, ale jest w dobrym stanie i może jeszcze przydać się innym. My te rzeczy tutaj segregujemy, przygotowujemy do sprzedaży, wyceniamy, no i można też odwiedzać nas i robić zakupy i w ten sposób wspierać działania naszej fundacji.
4: Co tu można kupić, powiedzmy, jakie tu się przedmioty znajdują?
3: Tutaj jest cała masa przedmiotów. Ja się staram zawsze, żeby butiki, które prowadzę, były takim trochę miejscem do poszukiwania skarbów, bo można i znaleźć bardzo dobrej jakości ubrania w bardzo dobrych cenach, ale są też oczywiście buty, torebki. Mamy też porcelanę, mamy dużo kieliszków, różnego rodzaju talerzyków, ale też mamy obrazy, obrazki, antyki się też pojawiają. No wiadomo, ludzie likwidują mieszkania, zmieniają domy na mniejsze, gdzieś tam migrują, więc tych rzeczy cały czas mamy bardzo dużo, one się tutaj pojawiają. Mamy też książki, zabawki. W jednym sklepie również mamy rzeczy męskie.
4: A skąd pomysł na stworzenie takich sklepików?
3: Prowadzeniem sklepów charytatywnych zajmuję się już 10 lat. Nauczyłam się tego robić za granicą w Londynie, gdzie te sklepy są bardzo popularne i też mają bardzo długą, wieloletnią historię, ponieważ ich historia rozpoczęła się podczas II wojny światowej, kiedy była potrzeba wspierania osób uboższych. No i bardzo fajnie się to przyjęło, a w Polsce, kiedy wróciłam 8 lat temu, postanowiłam otworzyć pierwszy sklep, to właśnie wtedy było przy współpracy z brytyjską fundacją Surrider. Pojawił się tutaj też trend minimalizmu, no i oczywiście dbania o naszą planetę, ekologii, drugiego obiegu. Tak więc idealny był to moment na to, żeby w Polsce właśnie i w Katowicach takie sklepy zaczęły powstawać.
4: Więcej jest tu oddających czy kupujących?
3: Jest pół na pół, bym powiedziała, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie cieszy każda przyniesiona torba z darami, ale też mamy bardzo dużo stałych klientów. Pojawiają się cały czas nowi klienci, przyjeżdżają z różnych też miast dookoła. Tak sobie myślę, że w momencie rozwoju kraju naszego, w jakim jesteśmy i świata, to taki sklep charytatywny tak naprawdę powinien być w każdym miejscu, no bo mamy bardzo dużo rzeczy, mamy bardzo dużo książek, tych rzeczy domowych, no niechcianych prezentów. Często my kobiety zmieniamy bardzo często garderobę, tak więc no ten drugi obieg jest potrzebny, a takich miejsc nie w każdym mieście po prostu można znaleźć.
4: W jakich godzinach można tu przyjść i oddawać, kupować?
3: Butiki są otwarte od 10 do 17, w czwartki do 18, no i w sobotę do 14. Każdego dnia można do nas przyjść, coś przynieść. Nie trzeba się wcześniej dzwonić, nie trzeba się wcześniej umawiać. Dla nas najważniejsze, żeby rzeczy po prostu były czyste i niezniszczone. Takie dokładnie, jak sami byśmy chcieli jeszcze kupić. No i też fajnie, jakby rzeczy były sezonowe, bo nasze magazyny już nie mieszczą kolekcji zimowej. No i też codziennie można przychodzić, coś kupować. I zapraszam serdecznie.
2: Po 61 latach z krajobrazu Sosnowca znika stadion zimowy, czyli lodowisko przy ulicy Zamkowej. Teren po obiekcie znów stanie się częścią Parku Sieleckiego.
5: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Proszę się jednak nie martwić, mówimy o obiekcie przy ulicy Zamkowej, o lodowisku, które od kilku lat już nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje dlatego, że zostało już właściwie całkowicie wyeksploatowane, a w międzyczasie wybudowaliśmy nowe lodowisko w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

0: I tam wszyscy fani łyżwiarstwa się spotykają. Dawny stadion zimowy przy ulicy Zamkowej zniknie do końca 27 roku, a przestrzeń, która ma mniej więcej 2,4 hektara, znów będzie parkiem. Mówię znów będzie parkiem, bowiem przed wybudowaniem lodowiska w 1966 rokiem ta przestrzeń była częścią parku. Proszę pamiętać, że tuż obok mamy zabytkowy Zamek Sielecki, który również na tym bardzo mocno skorzysta, ponieważ jeszcze stojący dawny stadion zimowy jest dominantą w tej przestrzeni i nieco przytłacza ten piękny sosnowiecki zabytek, w którym mieści się Sosnowieckie Centrum Sztuki, a więc to będzie bardzo dobra wiadomość również dla tego zamku. Wszystkie prace związane z wyburzeniem, z rekultywacją tego terenu będą kosztowały 9,1 miliona złotych. I co ważne, dzięki sprawności urzędników z kieszeni sosnowieckich podatników z budżetu miasta na ten cel wydamy zaledwie 500 000 złotych. To pokazuje naprawdę, jak wielką energię, jak wielki wkład pracy włożyli urzędnicy, aby jak najmniej środków miejskich na ten cel wydać. Co istotne, ta przestrzeń w ostatnich czasach się już bardzo mocno zmieniała, bowiem kilka miesięcy temu zakończyliśmy również pracę przy Zamku Sieleckim, przy terenie, który przylega do Zamku Sieleckiego, gdzie stworzyliśmy otwartą, wielofunkcyjną przestrzeń do różnego rodzaju działań społecznych, kulturalnych. Także ten kolejny element związany z przywróceniem Parkowi Sieleckiemu tej przestrzeni jest tutaj niezwykle ważny. Istotne jest również to, że wszystkie prace i wszystkie uzgodnienia były konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który ma pieczę nad tym terenem. Dlatego też niezwykle cieszymy się z tego dofinansowania i za chwileczkę, lada moment, będziemy starać się rozpisać jak najszybciej ten przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się wyburzeniem tego obiektu i nadaniem przestrzeni znowu tej parkowej filozofii.
1: Chronią przed żarem słońca w 21 miejscach w Katowicach. Funkcjonują kurtyny wodne, są idealnym narzędziem do walki z pierwszą falą upałów w tym roku. Darek Brombosz sprawdził, jak zdają swój egzamin.
2: Michał Medala, Urząd Miasta. Mamy 3 takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach Brynów, Burowiec oraz Zadole. W tej chwili ustawiliśmy 18 takich dodatkowych kurtyn wodnych. One zostały zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spacerów, a więc to katowicki rynek, liczne miejskie place, parki, jak chociażby Park Bogucki, Budnioka, Olimpijczyków czy Plac Miast Partnerskich, a więc w 21 miejscach. Będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, między 20 a 9 rano, temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. Na pewno jest to jeden z elementów, który powoduje, że funkcjonowanie tych kurtyn w przestrzeni miasta jest zdecydowanie oszczędniejsze. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system 17 kurtyn zużywał 170 m sześciennych wody na cały sezon, a w ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. Jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach, dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. No to jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców. Bardzo często dzieci bawią się przy tych kurtynach wodnych, przeskakując i starając się przebiec tak, aby ta woda oczywiście ku ich radości jak najbardziej ich zmoczyła. Sam mamy te urządzenia, one mają specjalne dysze zamontowane, dzięki czemu ta mgiełka rozdrabnia wodę na naprawdę drobne drobinki, drobne kropelki. Taka mgiełka wodna to zapewnia pełen komfort użytkowników przy właśnie minimalnym zużyciu wody.
3: Tutaj uruchomiono kurtyny wodne, one sprawdzają się w upały?
4: Tak, tak, sprawdzają się.
3: Właśnie widzę, że uruchomiono.
4: Tak, tak, no dobrze, dobrze, bardzo dobrze.
3: A upał w mieście ciężko przeżyć?
4: Jak na takim pustkowiu, to tak, bo tak jak tu to jest cień, ale tak to jest ciężko.
3: Pani mówi pustkowie, bo jesteśmy na placu.
4: Tak, no to tu jest cień, no ale tam to słońce jest okropne. No, zależy w którym miejscu, nie?
3: Czyli jak pani jest na takiej patelni miejskiej, to wchodzi pani pod te kurtyny?
4: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
3: I co, jest zdecydowanie lepiej?
4: Bardzo, bardzo lepiej.
3: Czyli co, chroni może nawet przed udarem?
4: No oczywiście, jeszcze starsze osoby, tak jak my, to na pewno jest dobrze.
3: Przepraszam panią, chciałem panią zapytać, czy te kurtyny wodne, które teraz uruchomiono, się sprawdzają w upały?
5: W upały tak, ale tylko w upały.
3: Myśli pani, że to pomaga w upały w mieście?
5: Troszeczkę tak. Dla takich szczególnie starszych osób, wie pan, to troszeczkę takie ochłody.
3: Bo widzę, że cienia tutaj nie ma na placu.
5: No jedynie tu, wie pan, w takich ulicach to nie jest tak tragicznie. Także jakoś trzeba sobie radzić.
3: A nie szkoda wody?
5: Wie pan co, wszystkiego jest szkoda. I zdrowia, i wody, także...
3: Pani lubi upały?
5: No owszem. Wolę ciepło niż zimno.
6: Ja akurat nie osobiście, ale jak wnuczek był mniejszy, mały, to korzystaliśmy na Dolinie Trzech Stawów, pamiętam jak najbardziej, ale tutaj akurat w centrum ja nie korzystam.
3: Ale w centrum?
6: Inni jak najbardziej, no trudno mi powiedzieć, ja akurat nie.
3: Sprawdzają się w upały?
6: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej.
3: Tutaj na tej patelni to praży.
6: Tak, tak, tym bardziej, że tu sam beton, tak.
3: Zapytać pana o te kurtyny wodne, czy one się sprawdzają w upały w mieście?
7: Pewno tak, na pewno się sprawdzają.
3: Chodzi pan czasami?
7: Chodzę, jak jest gorąco, faktycznie ponad 30, to tak.
3: Teraz się rozpoczynają upały.
7: No i to jest dobre, że postawili. Powinni ich więcej porozstawiać nawet.
3: No zwłaszcza patrząc tutaj na tym, że tu jest taka betonoza, nie?
7: No, bo to zrobili taką. Powinno tu być zielono wszędzie.
3: Jak gdyby były drzewa, to można byłoby się schować.
7: No jasne, na pewno.
3: Lubi pan upały?
7: Nie, już teraz nie w tym wieku. Kiedyś lubiałem. Kiedyś mogło być nawet 40 stopni, nie przeszkadzało. Ale teraz w tym wieku już na pewno.
3: Ciężko przeżyć.
7: No niestety.
3: Dziewczyny, bo widzę, że skorzystałyście z kurtyn wodnych.
8: Tak, tak.
3: Chyba pierwsze w tym sezonie.
8: No chyba tak, jeszcze ich tu wcześniej nie widziałam.
3: A jak myślicie, to się sprawdza w upały?
9: Tak, tylko potem łatwo jest się spalić na słońcu, więc mam do tego mieszane uczucia.
8: No, mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
3: No właśnie, a patrząc na to, że tu jesteśmy w centrum Katowic, tu raczej o cień trudno.
8: No, to prawda. Tak samo jakieś ławki, też różnie, jak jest więcej ludzi. Także na pewno jest to dobre udogodnienie, moim zdaniem, w takim centrum miasta.
3: A lubicie upały?
9: Tak, lubię upały, ponieważ będę mogła jechać na ryby, bo ryby to moja pasja, a bez słońca ryby nie biorą.
3: Czyli to dobrze, bo to chyba pierwsze w tym roku takie upały nas czekają od soboty, plus 35 w cieniu, to już takie porządne, afrykańskie.
8: No, dla mnie tak średnio w sumie to pasuje, bo mam uczulenie na słońce, ale jakoś się to wyklepie i tak wolę lato niż zimę, więc już wolę jak jest ciepło.
1: W Dąbrowie Górniczej trwa pilotażowy program Złota Rączka skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Będą one mogły skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
10: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
11: I to się przyda.
10: Oczywiście.
11: Czasami ci seniorzy są sami, albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
12: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Mamy propozycję drobnych kolejnych napraw po wielkim sukcesie obiadu dla seniora udało nam się wprowadzić program pilotażowy Złota Rączka. To jest taka usługa dedykowana mieszkańcom 60+, którzy mieszkają samotnie bądź w dwójkę. Nie ma żadnego kryterium dochodowego. Chodzi tutaj oczywiście o drobne naprawy domowe, czy to jeżeli chodzi o meble, ślusarstwo, jakieś wodno-kanalizacyjne. Cztery usługi w roku są nieodpłatne. Jeżeli zajdzie potrzeba oczywiście, żeby dodatkowo zawezwać fachowca, no to wtedy już można taką usługę na preferencyjnych warunkach zakupić. Nie są to wielkie pieniądze. Warto nadmienić, że po stronie

0: zamawiającego, czyli naszego seniora, jest oczywiście kwestia materiałów. Co należy zrobić? Wystarczy zadzwonić do takiej złotej rączki. Wszystkie informacje są podane na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej ngo.pl, ale też wiem, że dziewczęta z Centrum Aktywności Obywatelskiej są w trakcie rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek, więc takie materiały fizyczne również będą pod ręką naszych najstarszych mieszkańców.
1: Jakie to będzie ułatwienie dla seniorów?
0: Myślę, że to będzie spore ułatwienie, no bo w pewnym wieku pojawiają się już pewne ograniczenia psychofizyczne, powiedzmy. Część osób po prostu boi się na własną rękę dokonywać takich drobnych napraw. To często są prozaiczne rzeczy, czy to wymiana kranu, czy wymiana oświetlenia. Po prostu wiemy, że seniorzy często wstydzą się nawet zapytać kogoś z rodziny, myślą, że to jest błahe. Szkoda może im pieniędzy, no bo też wiemy, że mierzą się z pewnymi wyzwaniami socjoekonomicznymi, dlatego myślimy, że taka złota rączka będzie odpowiedzią na te zapotrzebowanie. Program działa już od początku czerwca. Głównym fachowcem, główną złotą rączką został pan Tomasz Nekamowicz, który dąbrawianą zapewne jest świetnie znany, ponieważ od lat prowadzi swój sklep przy ulicy Paryskiej.
1: Tu nie możemy zapominać też o bezpieczeństwie seniorów, bo często właśnie te starsze osoby są narażone na po prostu oszustów, tak?
0: Tak, to jest prawda. Należy zachować szczególną ostrożność, dlatego podaliśmy tylko i wyłącznie jeden numer. Tylko pod podanym numerem znajduje się nasza złota rączka. Zachęcamy do szczególnej ostrożności, no bo zdajemy sobie sprawę, że przy okazji nawet tak szczytnej inicjatywy mogą pojawić się osoby, które będą chciały wykorzystać to wielkie zaufanie seniorów, więc tak, my też zachęcamy do ostrożności i do opierania się głównie na oficjalnych materiałach dostępnych fizycznie, jak i na stronach internetowych.
1: Starsze osoby też się boją zamawiać takie usługi, bo właśnie boją się naciągaczy tak zwanych.
0: Tak, w pełni to rozumiemy, właśnie dlatego jest to program urzędowy, podobnie jak obiad dla seniora. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia wpuszczenia kogoś do swojego domostwa to już jest taka poważna sprawa. Właśnie dlatego nasz operator bardzo dokładnie szukał tej złotej rączki, która odpowiednio sprawdzi się w takich warunkach. Oczywiście, jeżeli ktoś by zadzwonił do nas na ogólną infolinię, żeby dopytać, jeżeli czułby się bezpieczniej, to podamy bezpośredni namiar do pana Tomasza i myślę, że w taki sposób uda nam się zachować to bezpieczeństwo.
1: Czyli tu nie mówimy o remontach domowych, tylko o drobnych naprawach, tak? Których czasami po prostu nie ma kto zrobić.
0: Tak, drobne naprawy. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, ale zazwyczaj, tak jak wspominałam właśnie, kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli, jakieś kwestie przyłączy, oświetleniowe, właśnie w takich zakresach, bo też zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach i to kwestia robocizny, i kwestia samych materiałów, raczej nie tylko starszą część społeczeństwa zmiata z nóg, jeżeli chodzi o takie kwestie cenowo-logistyczne, dlatego drobne naprawy będą takim remedium.
1: A czy jakiś limit jest tych napraw?
0: Dana osoba do 4 wizyt rocznie, mówimy tak. Właśnie to jest program pilotażowy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na kanwie właśnie zainteresowania, tych statystyk, które wyjdą już post factum, zobaczymy, w jaką stronę to dalej pójdzie.
2: Uniwersytet Śląski rekrutuje. Na studentów czeka 99 kierunków studiów prowadzonych na 8 wydziałach zlokalizowanych w 4 miastach akademickich: Katowicach, Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Od nowego roku akademickiego na studentów czeka sporo nowości. O szczegółach opowiedział na konferencji prasowej m.in. profesor Ryszard Koziołek, rektor uczelni. A na miejscu był Darek Brombosz.
3: Że jesteśmy jedynym klasycznym uniwersytetem w województwie, co oznacza, że w przeciwieństwie do znakomitych uczelni tak zwanych przymiotnikowych, które raczej się specjalizują, my mamy ambicje mieć u siebie wszystko. Co prawda wszystkiego nie mamy, ale mamy najwięcej. Jeśli chodzi o ofertę kształcenia, liczbę kierunków, sięgamy prawie 100 kierunków, które studenci i kandydaci wcześniej mogą wybrać. Jesteśmy połączeni w 8 wydziałów, które się specjalizują w określonych obszarach wiedzy, a wielkim atutem Uniwersytetu Śląskiego są 4 miasta, w których mamy swoje lokalizacje wydziałowe, co sprawia, że możemy być bliżej miejsca zamieszkania, ale też wykorzystywać to, co jest siłą każdego uniwersytetu, czyli jego związek z lokalnością, jego unikalność regionalna i terytorialna. Zastanawiamy się, czym mamy się różnić dzisiaj. Jest nas ponad 100 wyższych uczelni publicznych w Polsce. Każda szuka swojej odrębności. Oczywiście odrębnością jest wysoka jakość i to jest dla nas najważniejsze.

zawsze wysoki poziom badań, wysoki poziom kształcenia, tym chcemy się wyróżniać. Ale to nie wystarczy, bo studenci mogą znaleźć podobne kierunki w różnych miejscach w Polsce. Trzeba szukać innych atrakcji, innej odrębności. Myśląc o Uniwersytecie Śląskim i tym, czym kształcenie w uniwersytecie ma się różnić, chcielibyśmy, aby to było trochę tak, jakby student wchodził drzwiami do uniwersytetu. Rekrutacja to jest to otwarcie drzwi, a potem znajdował się w czymś, co ja sobie nazywam ogrodem możliwości. A więc z jednej strony, żeby mógł wybrać dobry, bliski jego zainteresowaniem kierunek studiów, taki, który mu zapowiada pracę po ukończeniu studiów, ale to nie wystarczy, bo to studiowanie przecież odbywa się w tym nieprawdopodobnie złożonym i ciekawym środowisku wiedzy, jakim jest uniwersytet, bogatym i zróżnicowanym. I od długiego czasu nam leżało na sercu, jak sprawić, żeby bez względu na to, czy wybierzesz filologię, czy wybierzesz fizykę, czy wybierzesz chemię, czy prawo, żebyś mógł skorzystać z tego bogactwa oferty edukacyjnej i naukowej, którą reprezentuje sam cały uniwersytet. I od niedawna wprowadziliśmy taką koncepcję studiów, w których student, właśnie student, nie naukowiec, który zawsze wie, jest przekonany co do tego, co kandydat i student powinni studiować i czego się uczyć, żeby student mógł wybrać i uzupełnić sobie kształcenie kierunkowe nie tylko z tego, co ma u siebie na wydziale czy w instytucie naukowym, ale w całym uniwersytecie. To jest szalenie ważne, dlatego że jeśli student uzna, że na przykład jeszcze jeden język, albo przedmiot, albo kurs, albo umiejętności, albo kompetencje mogą mu się przydać, albo są po prostu ciekawe, to my mamy system, w którym może to zrobić. Inaczej mówiąc, może wpiąć w swoje kształcenie kierunkowe dodatkowe przedmioty i moduły. To się nazywa nowa koncepcja studiów. Uczymy się tego, testujemy to, rozwijamy to od 3 lat. Jest to unikalna koncepcja kształcenia w całej Polsce. Drugi wymiar tego ogrodu możliwości studiowania daje nam Sojusz Uczelni Europejskich. Uniwersytet Śląski jest częścią Stowarzyszenia Uczelni Europejskich, które rozciągają się od północy, jak Litwa, Estonia, po dalekie południe, jak Hiszpania czy Portugalia, przez zachód Saarbrücken, aż po Mariupol, który jest członkiem stowarzyszonym tego sojuszu, który u nas się nazywa Transform for Europe. Co to daje? Otóż studenci Uniwersytetu Śląskiego stają się w jakimś sensie studentami tamtych uniwersytetów. Jesteśmy w procesie budowania tego wspólnego europejskiego kampusu, podobnie jak wiele uczelni w Polsce i w Europie, ale to jest projekt bez precedensu. To jest coś więcej niż typowy Erasmus, który pozwala na studiowanie semestr czy 2 semestry na innej uczelni, bo tutaj student znajduje się znowu w środowisku 10 uczelni europejskich, z których dobra edukacyjnego może korzystać na najróżniejsze sposoby. Trzeci wymiar oferty Uniwersytetu Śląskiego jako powiększania owego ogrodu możliwości. Śląski Most. Funkcjonuje od lat taka

0: naszych uczelni. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, aby nie zakłócić toku zajęć, aby grupy nie były przeładowane, ale nasi studenci, podobnie jak studenci z 6 pozostałych uczelni, będą mogli korzystać z oferty edukacyjnej pozostałych uczelni. Siłą Uniwersytetu Śląskiego jest z całą pewnością zaplecze socjalne, zaplecze w postaci domów akademickich. Można bez żadnej przesady powiedzieć, że każdy kandydat na studia w Uniwersytecie Śląskim znajdzie miejsce w akademikach, jeśli tylko będzie tego potrzebował. Mamy bazę i w Katowicach, i w Sosnowcu, i w Cieszynie, i w Chorzowie. Chcemy budować nowe akademiki. Mamy pod to stosowne tereny budowlane, staramy się o ośrodki ministerialne. Chcielibyśmy, żeby kampus katowicki wzbogacił się także o nową bazę noclegową. Ligota, czyli nasze główne siedlisko akademickie, jest świetnym terenem, spokojnym, zielonym, ale dojazd do centrum Katowic nie jest łatwy, więc chcemy to uzupełnić. Skoro mówimy o inwestycjach dzisiaj, jeśli chcemy zaproponować coś, czego nie może załatwić sztuczna inteligencja, internet i wszelkie wirtualne formy wiedzy, trzeba studentom dostarczyć jak najlepszych warunków do studiowania, zwłaszcza w zakresie nauk eksperymentalnych, które wymagają pracy manualnej, pracy ze sprzętem, z nowoczesnym sprzętem naukowo-dydaktycznym. W związku z tym łatwo zauważyć, że jak ktoś przejdzie przez centrum Katowic, to zobaczy, że jest na placu budowy. Wznosimy nowy budynek interdyscyplinarnego Centrum Chemii. Mamy nadzieję niedługo rozpocząć podobny w zakresie nauk przyrodniczych. Rozbudujemy Centrum Spinart w Cieszynie, które pozwoli uczyć się artystom także przedsiębiorczości. To wszystko ze środków europejskich, także ze środków własnych uniwersytetu, przy ogromnym wsparciu władz województwa, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Uniwersytet rośnie, uniwersytet pięknieje, staje się coraz bardziej przyjazny, staje się jeszcze bardziej otwarty, dbający o to, żeby każdy, kto tu przychodzi, czuł się zaopiekowany, spotkał się nie tylko z dobrą ofertą dydaktyczną, ale czuł się częścią przyjaznego, mądrego, otwartego środowiska ludzkiego. Po prostu takim chcemy być uniwersytetem.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Wołek, pełnię funkcję pełnomocniczki rektora do spraw osób kandydujących na studia i procesu rekrutacji. Kandydatki i kandydaci mogą rejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów, czyli w systemie IRK. Podam adres irk.us.edu.pl. Do wyboru mają 97 kierunków studiów, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim. Są to studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Wśród kierunków są kierunki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, ścisłe i techniczne, ale także artystyczne i interdyscyplinarne. Wiemy jednak, że wybór kierunku wcale nie musi być prosty. Są osoby, które wiedzą od dawna, co chcą studiować, ale także takie, które jeszcze poszukują. Dlatego uruchomiliśmy nową wyszukiwarkę kierunków studiów, bardzo intuicyjną, poręczną, gdzie mogą kandydatki, kandydaci i wszystkie osoby zainteresowane studiami w łatwy sposób wyszukać kierunek zgodny z zainteresowaniami, a także z planami na przyszłość. Na stronie przeznaczonej dla kandydatów oraz w systemie IRK znajdują się wszystkie potrzebne informacje, w tym szczegółowe opisy kierunków studiów, ich program, zasady rekrutacji i kontakty do osób, które są odpowiedzialne za pomoc wszystkim zainteresowanym. Są numery telefonów, a także adresy mailowe, pod które po prostu można pisać i uzyskać na bieżąco pomoc. W tym roku przygotowaliśmy także nowe kierunki studiów. Dwa wydziały tutaj intensywnie pracowały, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. O szczegółach dowiedzą się Państwo za moment. Rekrutacja, proszę Państwa, jest prosta. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie rejestrujemy się w internetowym systemie, w IRC-ce po prostu. Wybieramy kierunek lub kierunki studiów, można bowiem wybrać ich więcej. Wgrywamy w odpowiednim czasie niezbędne dokumenty i dokonujemy opłaty rekrutacyjnej. W drugim etapie osoby, które zostają zakwalifikowane do przyjęcia na studia,

0: Przynoszą dokumenty do dziekanatów i potwierdzają chęć studiowania. Rekrutacja na pierwszym stopniu studiów trwa do 11 lipca, na drugim stopniu do 19 lipca i zachęcam z całego serca, żeby nie zostawiać formalności na ostatni moment i wcześniej zapoznać się z zasadami i wymaganiami, które trzeba po prostu spełnić, żeby studiować. Chciałabym również zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na dzisiejsze webinaria, które rozpoczną się od godziny 16:30. Webinaria będą poświęcone przede wszystkim oczywiście rekrutacji na studia, ale także będą informacje dotyczące tego, w jaki sposób Uniwersytet wspiera kandydatów, kandydatki, a później studentów i studentki. Webinarium osobne będzie przeznaczone dla osób z zagranicy oraz osób, które są zainteresowane studiowaniem w szkole doktorskiej. Podczas webinariów będzie można na bieżąco zadawać pytania na czacie i uzyskać informacje od specjalistów. Dlatego zachęcam serdecznie Państwa do odwiedzenia webinarium. Szczegóły znajdą Państwo, link do strony znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Śląskiego. Proszę Państwa, wszystkim tegorocznym maturzystkom i maturzystom chciałam powiedzieć, że trzymamy kciuki i serdecznie zaprosić do studiowania w Uniwersytecie Śląskim.
1: Chciałem jeszcze dopytać o tę wyszukiwarkę. Ta wyszukiwarka dla studentów to jest nowość w tym roku?
0: Ona jest unowocześniona, bardzo przyjazna, intuicyjna, można wiele kategorii wpisywać i tak, to jest nasza nowość.
1: Jak ją znaleźć?
0: Strona dla kandydatów, kandydat.us.pl. Wchodzimy na stronę główną Uniwersytetu, zakładka kandydat i wszystkie bardzo, bardzo wygodne i, tak jak mówię, poręczne przekierowania znajdą Państwo. Na pewno z łatwością wczoraj dla pewności prześledziłam tą ścieżkę i powiem Państwu, że jestem nią zachwycona.
2: Dzień dobry, Renata Damc-Jarosz, Wydział Humanistyczny. W nadchodzącym roku akademickim oferta naszego wydziału, bardzo różnorodna, zostanie wzbogacona o dwa kierunki. Pierwszy z nich to bałkanistyka. Języków bałkańskich nauczamy właściwie już od pół wieku tutaj na Uniwersytecie. Może pojawić się pytanie, dlaczego nagle chcemy je zaoferować w nowej formule, ponieważ dotychczas były nauczane w sposób rozproszony, osobno. A Bałkany w swojej wielowarstwowości, wielokulturowości wymagają jednak spojrzenia kompleksowego. I dlatego postanowiliśmy zaoferować wszystkie te języki, może nie od razu, ale stopniowo. I koncentrujemy się na kulturze, na historii tego regionu, bardzo bogatej, bo sięgającej aż początków IX wieku. Ponadto, oprócz języków słowiańskich, czyli bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, języków Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry, będziemy nauczać, i to jest zupełną nowością na Uniwersytecie, języka tureckiego. Myślę, że same nazwy, same języki i kultury pozwalają od razu zdefiniować przyszłego absolwenta. To na pewno osoba, która może doskonale sprawdzić się w przestrzeni turystyki, dyplomacji, bo przecież i Bułgaria, i Turcja, i Albania to kraje bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków. I to jest też właściwie główna przyczyna, dlaczego taki kierunek oferujemy. Będzie to kierunek przede wszystkim dla maturzystów, ale liczymy, że znajdzie zainteresowanie także dla naszych, że będą zainteresowani nim także nasi obecni studenci jako drugi kierunek, na przykład historii, politologii czy dyplomacji. Dlatego zajęcia będą się odbywały częściowo w Katowicach, częściowo w Sosnowcu, gdzie znajduje się główna siedziba Wydziału Humanistycznego Neofilologicznego. Myślę także, że ze względu na tak bogatą ofertę może to być kierunek także dla osób, które już swoją maturę dawno, dawno temu zdały, ale jednak te kraje bardzo ciekawią, interesują i chciałyby poznać właśnie ich kulturę i historię. I tak jak wspomniał pan rektor, zarówno Bułgaria, jak i Turcja to nasi partnerzy w dziedzinie i nauki w ramach wspomnianego już konsorcjum T4i, ale także w ramach programu Erasmus. I tutaj będziemy mieć bogatą ofertę wyjazdów, warsztatów i kontaktów

dwustronnych, bilateralnych. To pierwsza z ofert. Jeżeli już jestem przy językach, to tylko wspomnę, nie jest to nowy kierunek, ale od tego roku będziemy w sposób bardziej intensywny, poszerzony oferować język portugalski. Wynika to także z naszych kontaktów z partnerami z sojuszu Transport for Europe. Chodzi nam o to, żeby portugalski stał się językiem widocznym w przestrzeni naszego uniwersytetu i stawiamy także nie tylko na język, ale na kulturę i historię tego kraju, zwłaszcza że łączą nas kontakty zarówno z Uniwersytetem w Lizbonie, Porto, jak i Uniwersytetem Madery. I w końcu nasz największy kierunek Wydziału przepraszam, bo to ta stara nasza nazwa, wciąż się nią posługuje, Wydziału Humanistycznego, to filologia angielska. Od 2 lat pracujemy nad zmianą

są właśnie kulturą i literaturą. Od roku przebudowujemy filologię angielską tak, aby właśnie zainteresowani kulturą i literaturą mogli realizować się w ramach osobnych filologii angielskich, w tym także filologii angielskiej, która daje możliwość nauczenia się projektowania gier i także koncentruje na elementach groznawstwa. Myślę, że to jest dla młodych ludzi bardzo ciekawy kierunek, ale już go mamy. A w tym roku uzupełniamy ofertę literacko-kulturową o językoznawczą. Oczywiście mieliśmy dotychczas specjalności językoznawcze, będziemy je kontynuować,

koncentruje na elementach groznawstwa. Myślę, że to jest dla młodych ludzi bardzo ciekawy kierunek, ale już go mamy. A w tym roku uzupełniamy ofertę literacko-kulturową o językoznawczą. Oczywiście mieliśmy dotychczas specjalności językoznawcze, będziemy je kontynuować.

0: Ale nie na filologii angielskiej nauczycielskiej. Ta jest popularną specjalnością, ale nowością będzie specjalność tłumaczeniowa jako taka, czyli bez drugiego języka, bez języka orientalnego. Chodzi nam o to, żeby przygotować absolwentów naszej filologii angielskiej, językoznawczej do pracy z narzędziami cyfrowymi. I tu będziemy kłaść nacisk właśnie na te pola kompetencyjne. Podobny model znajdzie nasz kandydat studiów drugiego stopnia na filologii angielskiej, studia magisterskie, a także na lingwistyce stosowanej, bo to też nowa oferta, studia magisterskie, kontynuacja dla studiów licencjackich.
1: Ile miejsc jest przewidzianych na bałkanistykę?
0: Na bałkanistykę przewidzieliśmy 25 miejsc. To jest taka mała grupa. Większość grup jest właśnie 25-osobowa. Tak, bałkanistyka, następnie filologia angielska językoznawcza i filologia angielska wraz z filologią angielską kultura, media, translacja, filologia angielska, rozrywka, interaktywna, groznawstwo. To ostatnie trzy to są studia drugiego stopnia i lingwistyka stosowana, studia drugiego stopnia magisterskie.
2: Dzień dobry Państwu, Michał Daszykowski, prorektor do spraw finansów Uniwersytetu Śląskiego, a na co dzień pracownik Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, chemii. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych przyszłych studentów do wzięcia udziału w bardzo pięknej przygodzie polegającej na tym, że na naszym wydziale otworzyliśmy aktualnie nowy kierunek, to są technologie środowiskowe i nowoczesne materiały. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w otaczającym nas świecie, który cały czas dostarcza nam nowych wyzwań od pandemii, konfliktów zbrojnych, po problemy środowiskowe, ten kierunek znakomicie wpisuje się w problematykę dzisiejszego świata. Nie wszyscy musimy być lekarzami, psychologami czy prawnikami, żeby móc świat zmieniać. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić świat bez chemików, fizyków, matematyków. Także oprócz tego, że mamy dla Państwa tą konkretną nowość, proszę nie zapominać, że to nie oznacza, że zajmujemy się nowoczesnymi rzeczami, nowymi. Szczególnie istotne jest to, żeby podkreślić, że już ten nowy kierunek będzie realizowany w nowym obiekcie. Jest to najnowocześniejszy obiekt, jeśli chodzi o prowadzenie kształcenia i badań w zakresie nauk chemicznych w Polsce i na pewno te warunki będą znakomite. Również taką cechą, która absolutnie wyróżnia nasz wydział, zarówno wszystkie kierunki na tym wydziale, jak i kierunki chemiczne, to jest zindywidualizowane kształcenie i możliwość właściwie pracy jeden do jednego. Także mamy wspaniałą kadrę, bardzo miłą, która się na pewno Państwem bardzo dobrze zna.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Pająk, pracuję w Centrum do Spraw Osób Studiujących w Dziale do Spraw Rozwoju Aktywności Studenckiej. Rolą zespołu Centrum do Spraw Osób Studiujących jest zapewnienie, aby każdy, kto przekroczy progi naszej uczelni, czuł się tu bezpiecznie, komfortowo i miał równe szanse na rozwój. Z dumą powtarzamy, że Uniwersytet Śląski to uczelnia dostępna, uniwersalna i otwarta. Co to w praktyce oznacza dla kandydatek i kandydatów? To oznacza, że dostosowujemy uczelnię do potrzeb osób rozpoczynających studia i osób studiujących. Ta otwartość zaczyna się właśnie w tym momencie, czyli w momencie rekrutacji. Doskonale wiemy, że pierwszy kontakt z uczelnią i proces składania samych dokumentów może być dla młodych ludzi bardzo stresujący. Właśnie dlatego chcemy maksymalnie uprościć ten proces i jak najbardziej przybliżyć go do osób składających dokumenty, do osób kandydujących. Pomaga nam w tym technologia. Osoby składające dokumenty będą mogły skorzystać z aplikacji mobilnej Dostępny UŚ. Ta aplikacja jest wyposażona w zaawansowany moduł nawigacji wewnątrzbudynkowej, która pozwala na nawigowanie właśnie wewnątrz budynków, ale również na terenie kampusów. Wystarczy, że osoba na przykład składająca dokumenty wpisze lokalizację sali, do której musi doręczyć dokumenty w czasie procesu rekrutacji i ta aplikacja poprowadzi tą osobę dokładnie w to miejsce. Co niezwykle ważne, na miejscu nie zostawiamy żadnej osoby kandydującej, żadnej kandydatki ani kandydata samego. Przewidzieliśmy to tak, aby w każdym punkcie rekrutacyjnym na osoby składające dokumenty czekał zespół pracowniczek i pracowników, którzy będą gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i też wesprzeć w tych procesach związanych z formalnościami. Dodatkowo już dla osób rozpoczynających studia w naszym uniwersytecie przewidzieliśmy, organizujemy tydzień adaptacyjny, który jest organizowany razem z samorządem studenckim. Jest to tygodniowe wydarzenie, gdzie objeżdżamy wszystkie wydziały, spotykamy się ze wszystkimi studentami i studentkami pierwszego roku, aby jakby płynnie wprowadzić ich w to życie uniwersyteckie, akademickie. Nasza otwartość

0: przede wszystkim realne działania w przestrzeni akademickiej, konsekwentnie i systematycznie ograniczamy bariery architektoniczne. W ostatnich latach w ramach projektu Duo dostosowywaliśmy uczelnie tak, aby każda osoba studiująca bez względu na stopień niepełnosprawności mogła bez przeszkód i samodzielnie poruszać się po uniwersytecie. Ta dostępność rozciąga się również na codzienne życie studenckie. Uniwersytet Śląski, tak jak już powiedział pan rektor, zapewnia dostęp do miejsc w akademikach, które również są sukcesywnie dostosowywane do specjalnych potrzeb. Dodatkowo, aby sytuacja materialna nie stanowiła bariery dla rozwoju w dostępie do edukacji, oferujemy szeroki, stabilny system stypendialny, który wspiera i nagradza tych zdolnych oraz zabezpiecza tych, którzy potrzebują wsparcia socjalnego. Studiowanie to jednak coś więcej niż same sale wykładowe, to również czas wielkich zmian, które niesie za sobą ogromne wyzwania dla młodych ludzi. Przez cały ten okres, począwszy od rekrutacji do dyspozycji kandydatek i kandydatów oraz studentek i studentów, pozostaje Centrum do Spraw Osób Studiujących. To zespół specjalistek i specjalistów, którzy mogą odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące toku studiów. Dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy zdrowotnymi przewidzieliśmy indywidualne dostosowanie studiów. To jest taki system wsparcia szyty, można powiedzieć, na miarę, ponieważ ten proces kształcenia dopasowujemy indywidualnie do możliwości i sytuacji zdrowotnej osób studiujących. Dbamy także o dobrostan psychiczny. Uniwersytet Śląski zapewnia wszystkim osobom studiującym bezpłatne wsparcie psychologiczne. Dodatkowo na terenie uczelni, na wszystkich wydziałach znajdują się pokoje wyciszenia, specjalne przestrzenie, w których w trakcie intensywnego dnia na uczelni osoby studiujące mogą odpocząć, odstresować się, odciąć się od bodźców zewnętrznych. Wszystkie te informacje, które będą potrzebne studentkom i studentom od pierwszego dnia w uniwersytecie, zebraliśmy w jednym miejscu. Stworzyliśmy stronę Pierwsze Kroki, którą na bieżąco aktualizujemy właśnie z myślą o osobach rozpoczynających studia w Uniwersytecie Śląskim. I podsumowując, wybór Uniwersytetu Śląskiego to nie tylko wybór dobrego kierunku, doskonałego kierunku studiów, ale to również wybór bezpiecznej, przyjaznej i całkowicie otwartej przestrzeni do życia i rozwoju.
1: Odbędzie się od 24 do 26 lipca. Mowa o 82. rajdzie Polski. To 187 km zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych. Rajd Polski wraca na Śląsk. O szczegółach poinformowano na konferencji.
2: Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego. Nie ma co ukrywać, że województwo śląskie już pokazało, że potrafi organizować takie przedsięwzięcia o tej skali sportowej, gdzie poziom sportowy jest zawsze na najwyższym poziomie, a to gwarantują kierowcy rajdowi, ale te emocje oczywiście są znacznie szersze, szczególnie wtedy, kiedy pojazdy mkną czy ulicami stolicy województwa śląskiego, czy na przykład tuż przy Stadionie Śląskim, gdzie robi to gigantyczne wrażenie. W ogóle historia zmagań rajdowych w Polsce ma już ponad 100-letnią historię. Bodajże w 1921 roku odbyły się pierwsze takie zmagania, a ta edycja ma już też swoją historię, ale dla nas najistotniejsze jest to, że kierowcy rajdowi, ci najlepsi, ta czołówka, która zazwyczaj walczyła na futrach w Mikołajkach, teraz pojedzie asfaltem województwa śląskiego, tutaj w stolicy województwa, ale nie tylko. Myślę, że będziemy mogli dostrzegać zmagania na najwyższym poziomie, przy okazji też trochę pokazując najmłodszym, że te emocje sportowe mogą być widowiskowe, emocjonujące i prowadzić do tej najzdrowszej rywalizacji sportowej. Myślę, że ta poprawa nawierzchni to wymiar bardzo istotny w ogóle wielkiej przemiany województwa śląskiego. Te wszystkie zapóźnienia, które mieliśmy z lat 80., a nawet jeszcze początku 90., dzisiaj naprawiamy i dzisiaj, jeśli chodzi o wsparcie ze skarbu województwa śląskiego na właśnie realizacji szeregu inwestycji drogowych, także przy wsparciu częściowo unijnych, różnych innych inwestycji, daje nam w efekcie taki, bym powiedział, niezachwiany, długotrwały proces, który ewoluuje, owocuje znakomitą poprawą nie tylko nawierzchni drogowych, ale w ogóle układów i systemów transportowych w całym województwie.
3: Jakub Patulka, kierowca Orlen Lotto Rail Team.
4: Mistrz Polski.
3: Uczucie jest świetne. Nie mogę się zawsze doczekać mojej domowej rundy. Tutaj rajd Polski, runda Mistrzostw Europy. Bardzo się cieszę, że rajd jest właśnie w tym cyklu, w którym startujemy i mam wielkie nadzieje związane z tym startem. Trasy, które znam, trasy, które lubię. Oczywiście bardzo duża konkurencja, ale czekamy na duże wyzwanie i takie właśnie lubimy. Przygotowania wyglądają tak, jak powiedziałbym, zwykle. Rajd już jest w trakcie sezonu, także można powiedzieć, że jesteśmy bardziej wjeżdżeni, ale to są zawsze testy przedrajdowe, czyli testujemy tam rajdówkę na trasach o podobnej charakterystyce, ustawiamy ją, a oprócz tego są to przygotowania, jeśli chodzi o opis i próbę zapamiętania trochę tych tras z onboardów organizatora czy z poprzednich lat. To są trasy, powiedziałbym, wyjątkowe, ponieważ

0: Na każdym odcinku charakterystyka zmienia się, może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny. Także ta zmieniająca się charakterystyka, no i fajny klimat, bo są to takie moje. Mamy tutaj już dobre informacje i dobrą znajomość tych tras. Wiemy, co działa, wiemy, co nie działa, także możemy się do nich naprawdę dobrze przygotować. Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie, i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga. Pościgałem się na niej już kilkukrotnie w poprzednich latach i znam te drogi, znam te zakręty. W takich sytuacjach trzeba zachować jak największą koncentrację. Słuchać pilota, bo nie znamy dokładnych warunków na trasie, które panują w tym roku. One się mogą zmieniać w skali lat dość znacząco i trzeba mieć to na uwadze i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby jakiegoś błędu właśnie nie popełnić. Myślę, że odcinek Haszlak, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu. Świetnie, świetnie. No to tak jak powiedziałem wcześniej, no ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie. Tak, coś w tym jest. Odcinek miejski to jest bardzo krótka próba, którą często znamy na pamięć, jesteśmy w stanie jej się wyuczyć, ale jest tam bardzo dużo trudnych miejsc, jak krawężniki, beczki, nie chcemy o nic zahaczyć, nie chcemy urwać koła, ale chcemy pokonać tę trasę jak najszybciej tylko po to. Oczywiście, ale nawet odcinek, który znamy, budzi respekt. Także tak, no to będzie jeden odcinek, którego nigdy w życiu nie jechałem i do którego będziemy musieli się dobrze przygotować. Bardzo dobrze. Są to, tak jak powiedziałem, znane nam trasy, znane też trasy załogom, które startowały tutaj w 2024 roku. No także świetne, sprawdzone, dobre trasy.
1: Grzegorz Wróbel, organizator Rajdu Polski. Impreza rozpocznie się w piątek, 24 lipca w centrum Katowic na ulicy Dworcowej. Następnie przejedziemy na odcinek tutaj w centrum miasta. Odcinek JZM Katowice Powered by Orlen Oil. Jest to odcinek znany z poprzednich edycji. Troszkę dodaliśmy elementów, żeby jeszcze był ciekawszy. Dodaliśmy kolejną beczkę. I w następnych dniach, sobota, niedziela, będą to dwa dni takich naprawdę dobrych odcinków specjalnych. Oczywiście nie zabraknie odcinka pod Sprauto.pl w Stadionie Śląskim, ale też myślę, że gratką dla fanów będzie to, że zostanie przez nas zorganizowany odcinek Przegibek. Jest to odcinek, który łączy się z Rajdem Polski, ponieważ Rajd Polski już kiedyś odbywał się na tych terenach, nie stricte w województwie śląskim, ale przejeżdżał przez województwo i wtedy właśnie ten odcinek Przegibek się pojawił. Bardzo fajny, krętny, techniczny odcinek. Myślę, że kibice będą bardzo zadowoleni. Tak, w ramach tej imprezy Rajd Polski będą odbywać się tak naprawdę cztery cykle imprez rajdowych. Rajdowe Mistrzostwa Europy, Rajdowe Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski, ale również rajd okręgowy. I żeby kontynuować tę tradycję rajdu okręgowego, u nas rajdu Śląska, ten rajd okręgowy będzie nosił właśnie nazwę rajdu Śląska. Myślę, że to jest też pewien ukłon w kierunku tych zawodników, którzy aspirują do tego, aby w przyszłości walczyć o najwyższe stawki takich początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rajdami. Najbardziej emocjonujące wydarzenie na rajdzie Śląska, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z rajdami, oczywiście z pewnością zapraszamy tutaj do centrum GZM pod stadion. Natomiast ci kibice, tacy, którzy jeżdżą od wielu lat na rajdy, oni już tam się ustawiają w takich odcinkach, chociażby odcinek szutrowy na odcinku Ochaby jest przez wszystkich dobrze znany, czy ten Przegibek, odcinek Jaśnicy, więc i osoby zaczynające swoją przygodę, jak i tacy doświadczeni kibice na pewno znajdą coś fajnego dla siebie. Stawka w tym roku w Mistrzostwach Europy jest bardzo mocna. Myślę, że możemy spodziewać się około 30 samochodów tej najwyższej kategorii Rally 2. To jest bardzo dużo. Na pewno będą faworyci do tytułu Mistrza Polski, Mistrza Europy. Na pewno pojadą nasi zawodnicy. Myślę, że Mikołaj Marczyk też będzie walczył o to, żeby ten rajd wygrać, więc na pewno, jeśli chodzi o ten poziom sportowy, nie mamy czego się bawić. Też to była nasza motywacja, żeby walczyć o Mistrzostwa Europy, żeby właśnie dobrych zawodników tutaj sprowadzić.
2: Szydełkowe robaczki pomogą choremu Bartusiowi Bańskiemu. 4-letni mieszkaniec Mysłowic walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zebrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy Mysłowic na Szydełku robią robaczki i razem z informacją o zbiórce rozwożą je po całej Polsce.
3: Sonia Hanf. Jesteśmy w stowarzyszeniu Alternatywa dla Mysłowic, które udostępniają nam swój lokal do robienia robaczków, które mają pomóc Bartusiowi.
4: W jaki sposób robaczki pomogą Bartusiowi?
3: Robaczki pomogą w taki sposób, że pakujemy robaczki do takich foliowych kopert razem z kartką, z kodem QR, który jest praktycznie na całą kartkę. Odbierają je ode mnie ludzie, idą w całą

0: Polskę. Ja prowadzę salon fryzjerski i po prostu moi klienci, gdziekolwiek wyjeżdżają, czy nad morze, czy do Zakopanego, na jakieś właśnie wycieczki, to je odbierają i po prostu rozrzucają po całej Polsce.
1: Czyli takie robaczki można później spotkać wszędzie?
0: Tak, w całej Polsce. A nawet i wiem, że mój kolega jechał do Czech i tam też można spotkać, przy granicy nawet.
1: Czyli co, wystarczy przestawić później telefon?
0: Wystarczy przestawić telefon do kodu QR, od razu nas przekierowuje do zbiórkę dla Bartusia Bańskiego.
1: Dlaczego akurat pomagacie Bartusia?
0: Mama Bartusia Bańskiego jest moją koleżanką. Bartuś jest naszym klientem. Znamy się od dawna tak naprawdę. No są nam bliscy i po prostu kupa kasy jest do zebrania, bo aż 17 milionów. I wiem, że im więcej ludzi się w to zaangażuje, tym jest to możliwe. Mysłowice na pewno nie dadzą rady, więc postanowiliśmy z tym wyjść na całą Polskę.
1: Widzę, że tu tłok, czyli chętnych nie brakuje na robienie robaczków.
0: Na szczęście nie. To przerosło moje oczekiwania.
1: Dlaczego tak jest, że ludzie chcą pomagać? Jak to się dzieje?
0: Nie wiem. Bardzo się z tego cieszę, ale to zaangażowanie ludzi naprawdę przerosło moje oczekiwania, bo na początku chciałam po prostu dołożyć swoją cegiełkę jakby w postaci moich znajomych, mnie, ale to ile ludzi chce się w to zaangażować. Robaczek stał się po prostu symbolem, takim symbolem tej akcji, że wszyscy do niego lgną jakoś i naprawdę dostaję codziennie mnóstwo wiadomości od ludzi, którzy chcą pomagać i chcą albo szydełkować robaczki, albo po prostu roznosić je po całej Polsce.
1: A dlaczego akurat robaczki?
0: Ogólnie robaczek wywodzi się od tego, to się nazywa worry worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby po prostu ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. Ja dostałam parę takich robaczków od młodzieży z liceum numer 1 i jak dostałam te robaczki, to dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
2: Nazywam się Gabriela Styrkowicz, jestem prezeską Stowarzyszenia Alternatywa dla Mysłowic i razem z naszymi członkami i członkiniami postanowiliśmy dołączyć się do akcji, którą zapoczątkowała Sonia, by szyć, szydełkować wspólnie w tej wspólnej przestrzeni te właśnie robaczki, małe potworki dla Bartusia. I gdyby ktoś chciał pomóc w akcji, wesprzeć ją, zrobić robaczki w domu, przynieść nam jakąś włóczkę, przynieść nam jakieś materiały do tego, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj zawsze we wtorki na Katowickiej 3 w Mysłowicach od godziny 17 do 19.30.
1: A ile do tej pory tych robaczków powstało?
2: O, myślę, że kilka tysięcy już na pewno. Chcemy tym zalać całe Mysłowice, cały Śląsk, także potrzebujemy tego bardzo dużo. Polskę, tak.
1: Dlaczego zaangażowaliście się w pomoc?
2: Stworzyliśmy to miejsce jak z myślą o takiej oddolności, z myślą o tym, żeby służyło ono właśnie różnym akcjom społecznym, także możliwości spotkania się wspólnie, nieformalnie, po godzinach, by móc czasem tworzyć jakieś kreatywne rzeczy, czasem pograć w planszówki, czasami porozmawiać o mieście, o sztuce, a także właśnie

akcjom społecznym, także możliwości spotkania się wspólnie, nieformalnie, po godzinach, by móc czasem tworzyć jakieś kreatywne rzeczy, czasem pograć w planszówki, czasami porozmawiać o mieście, o sztuce, a także właśnie

0: W środku miasta, blisko sąsiedztwa, w którym moglibyśmy wniknąć w tą tkankę miejską i współdziałać, współtworzyć to miasto, stworzyć taką spokojną, bezpieczną, przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, naszych sąsiadów, przyjaciół.
1: To jest takie miejsce, gdzie można fajnie spędzić czas, nie być samotnym na przykład?
0: Tak, zdecydowanie. My wszyscy pracujemy na swoich etatach poza tym miejscem, dlatego ono jest otwarte nieregularnie, głównie popołudniami, czasami w weekend. Jeśli ktoś chciałby się do nas wybrać, to polecamy najpierw zerknąć na social media czy na stronę Google, tam wszystko jest napisane.
1: Takie miejsca, one są potrzebne w dzisiejszym zabieganym, zwariowanym świecie, żeby nawet usiąść i pograć w gry planszowe?
0: Zdecydowanie. Sądzę, że widzimy postępującą cyfryzację, pracujemy zdalnie i brakuje nam takiej przestrzeni spotkania. Często, przynajmniej w naszym mieście, mamy taki problem, że zamykają nam się kawiarnie, zamykają nam się restauracje, i brakuje nam przestrzeni do tego, żebyśmy mogli wspólnie się spotkać. A w szczególności brakuje miejsc w takim niekomercyjnym sensie, byśmy mogli się spotkać i być razem, porozmawiać, wypić kawę, zrobić razem, wyhaftować coś, czy po prostu porozmawiać o tym, co nas trapi.
1: Jak takiego robaczka zrobić? Jak zaczynamy?
2: Zaczynamy od magicznego kółeczka.
3: Jestem Danuta.
2: Ja robię osobiście półsłupki nawijane, potem słupki dookoła tych półsłupków nawijanych, to powstaje główka. Później robię 32 oczka łańcuszka i z powrotem w każde oczko łańcuszka po 3 słupki. I wtedy wychodzi nam taki kręcony robaczek. I dokładamy oczka tylko poprzyklejać i wychodzi robaczek.
1: Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, już umieć na szydełku robić, żeby takiego robaczka stworzyć, czy nie?
2: Nie. No, trzeba mieć troszkę pojęcie o tym, jak zrobić słupek, jak półsłupek i tego, ale reszta to jest bardzo prosta i bardzo szybko się robi i ładnie efekt wygląda takich robaczków.
1: A ile powstaje taki robaczek? Jak długo?
2: To w zależności jak to robi, to z 10 minut, 10-15 minut z oczkami, więcej nie.
1: Czyli tak przez 2 godziny to pani tu tych robaczków trochę stworzy.
2: Tak, jak się nie rozmawia i się tylko patrzy w to, to na pewno dużo się zrobi.
1: One są jednokolorowe czy wielokolorowe?
2: Można robić różne kolory, to w zależności jaka jest włóczka. Bo tu potrzeba przynajmniej i kolorowych i takich, no, różnokolorowych.
1: Jak to się stało, że pani się zaangażowała w te robaczki?
4: Znalazłam na internecie, że akcja na Bartusia, którego bardzo wspomagamy w każdej sytuacji. Teresa jestem. No i mówię, spróbuję w domu te robaczki robić. Już córka się śmieje, że nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki. Zrobiłam cały woreczek robaczków, no bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje. To jest dla przyjemności trochę i okazję, żeby znowu spotkać inne osoby tutaj.
1: No właśnie, bo to można powiedzieć dwa w jednym. Przyjemny, tak, spożyteczny.
4: Tak, tak. My się tu już znamy, bo chodzimy do Urban Labę jako heklowaczki. To też właśnie
1: robimy. Co to znaczy heklowaczki?
4: No robienie na szydełku. Heklowanie. O, heklowanie to jest robienie na szydełku.
1: Czyli panie już są specjalistkami w heklowaniu.
4: No, można powiedzieć, to jest taka Danusia jest specjalistka, Ewa jest specjalistka, Ruzia jest specjalistka.
2: Ale po prostu uczymy się same albo podglądamy gdzieś na internecie, na YouTubie, są różne wzory, różne tego i jak coś fajnego, to potem się dzielimy tymi wzorami i robimy.
4: Bluzeczki z kwadracików, jedni robią już, żeśmy mieli koleżanki z Koniakowa, żeśmy bransoletki robili z koronki koniakowskiej. Myśmy też byli w Koniakowie, ale tam żeśmy oglądali, ale w Urban Labie żeśmy robili te koronki, te koniakowskie, nie?
1: Dlaczego pani zdecydowała się tu dzisiaj przyjść?
5: Rozalia, no to tak jak nasza koleżanka powiedziała, jesteśmy z jednej parafii i popieramy tego i Bartusia i córka moja też tam wysyłamy takie rzeczy, nie? Czy na ta dziewczynka, co my robiły, nie? To też takie rękawiczki robiła mnie i no, także wspomagamy.
1: Czyli to nie jest pierwsza akcja, podczas której pomagacie panie?
5: Nie, nie.
1: Trzeba pomagać, prawda?
5: Nie. Trzeba, trzeba.
4: Może kiedyś nam będą potrzebne jakieś akcje i nas wspomoże ktoś, nie?
1: Tutaj w przypadku Bartusia niewyobrażalna kwota do zabrania, prawda?
4: No, 10 milionów, nie, a na razie jest 5 chyba, nie? Także to jest straszna kwota.
2: Tą akcję rozwiną, żeby jak najszerszym pomoc była dla niego. Różnych przedsiębiorstw, nawet każda osoba prywatna, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, a pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy i to jak grosz do grosza, to jak się mówi, to się uzbiera zawsze coś.
0: Macie takie, panie, poczucie tego, że robicie coś fajnego, coś dobrego?
2: Tak. I to, jeżeli to przyniesie korzyść, to jak najbardziej. To jak najbardziej, niech to...

0: prostu ludzie się trochę też wspomogą tego małego chłopczyka.
1: Z racji tego, że szydełkuję i gdzieś tam lubię takie różnego rodzaju właśnie prace manualne, no to się zdecydowałam, skoro mogę kogoś wspomóc, no to czemu?
2: Jak... No właśnie, ta pomoc tu jest chyba najważniejsza, prawda?
1: No tak, to właśnie o to chodzi, jest i okazja pomóc i też spotkać się i poznać ludzi, którzy się też zajmują podobnymi rzeczami.
3: Bartosz Bański, zmysłowiec, choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Ona polega na tym, że po prostu zanikają mu mięśnie i z czasem może już samodzielnie nawet nie oddychać. Zbieramy 17 milionów na operację, którą najlepiej działa, jeżeli jest zrobiona no jak najwcześniej. Bartuś ma 4 lata, no i idealnie by było, gdyby ona po prostu była zrobiona do 5 roku życia. Dlatego oczywiście ten czas jest ważny. Są też na grupie na Facebooku licytacje dla Bartusia. Jest taka specjalna grupa stworzona, gdzie wystawiamy różne rzeczy i można oczywiście licytować. No i oczywiście główna zbiórka na się pomaga, do której jest z przekierowania z Robaczka, Bartosz Bański.
4: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
5: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
4: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
6: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet, SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianem Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce.

0: przez to zarośniemy brudem. Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi. Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.

0: fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
0: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
0: Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
6: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
9: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
8: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
9: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
10: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Łączy nas krew, która ratuje życie.
13: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
12: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
19: I po reklamie.

0: możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w SC i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu, przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. Po 10 wysyłam tam kogoś z was.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
13: Gorąco.

0: KFC.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To będą 3 dni pełne wycieczkowych wrażeń. Od 26 do 28 czerwca potrwa 5. edycja festiwalu Mikrowypraw Kierunek GZM. Mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.
10: Mamy tych ofert. Przynajmniej jedna wycieczka w każdej gminie się odbywa, a oczywiście w wielu gminach jest ich kilka czy nawet kilkanaście.
9: Większość wydarzeń wymaga wcześniejszej rejestracji, ale uczestnictwo pozostaje bezpłatne. Przypomnę, Mikrowyprawy Kierunek GZM od 26 do 28 czerwca. Szczegółowych informacji szukajcie na oficjalnej stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
11: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
12: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
11: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
13: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
11: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
14: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
15: Cześć Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
14: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radio Meska. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, serdecznie.
0: Powiedz mi, dlaczego ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, już zostawali sami.

0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie,
0: babcia
1: tak.
0: Myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
1: O kurczę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na super. Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy
1: super.
0: Wam życzę.
1: Dziękuję
0: Także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media

0: R2B tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.

0: elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: Gdzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj dziewczyno, naiwna ja, a teraz dokładam nowość. Wiktoria Kida, co mi tam? Już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.

0: Velvet w Radiu SK z hitem zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na co dziś masz ochotę?
8: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
7: Nie każ mi wybierać.
8: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
7: Bajsownia?
8: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
7: No to widzimy się tam.
9: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
10: Ekstra weekend z Kaufland Kart.
11: Do soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.

0: 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Na

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem, kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzem w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki.

tutejki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Na co dziś masz ochotę?
2: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
1: Nie każ mi wybierać.
2: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
1: Bajsownia?
2: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
1: No to widzimy się tam.
3: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
17: No to w czym problem?
16: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
17: No i?
16: No i obawiam się, że nie zdąży.
17: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
18: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: I po reklamie.
20: Jest 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować.

0: groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koło parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
1: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
0: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
2: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
3: Przyjemnie, chłodniej od wody.
0: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
4: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
5: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
4: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02.

0: przetrwać upalne dni, eksperci radzą: kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocyk to bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy. Radio
1: SK. Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe, a skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na Mazurskich Jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy.

0: Aż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.

0: widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają.
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: I po reklamie.

ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój, tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.

0: 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie. Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Rozpoczynamy tegoroczną akcję SK Summer City. Co weekend nasza ekipa będzie pojawiać się w wielu różnych fajnych miejscach. Startujemy tak naprawdę już w piątki, bo to właśnie wtedy odwiedzać będziemy Galerię Katowicką i tam będziemy Wam rozdawać m.in. kasa na wakacje i wiele ciekawych innych niespodzianek, także koniecznie podczas shoppingu wypatrujcie naszych pomarańczowych koszulek. Za tydzień na przykład pojawimy się na Sosnowiec Fan Festiwalu. Na scenie wystąpią m.in. Kizo czy Trips. W niedzielę z kolei 5 lipca w planach mamy wpaść również na dni imielina, tam z kolei swój koncert zagra Oskar Cyms. Jedno jest pewne, tegoroczna edycja SK Summer City będzie wyjątkowa. Mam nadzieję, że widzimy się w terenie.
14: Na zegarach 12 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
15: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
14: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
16: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
14: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
17: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny

smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się. The good girl in your dream.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już

0: Lepiej na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i tak o Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: potrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obwiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Oszczędni tankują taniej.
9: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej, rabat od Media Expert.
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
16: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
17: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
16: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
17: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
18: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
20: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Twoje włosy zasługują na świętowanie. W okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
22: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
25: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki.

0: i 257 www.autozięba.eu.
1: To będzie ostatnia reklama. Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Jak mi się chce odpoczywać? Dzień dobry!
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna... Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, tak. A propos hitów na czasie, dawaj. Prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, hej. Jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie 100%. Rzeczy tylko w Radiu Eska. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
15: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tattoo, Mesotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
18: I po reklamie.
19: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie. zajmujecie śmiercią prezydentowi.
2: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
19: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze, 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni tyle dziś o 12 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
3: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść naprawdę.
20: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
3: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Matipu, czy Watch.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian?
0: Widzisz, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian?

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni. Robię pierożki z jagodami.
0: Wow! No nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć, Jeska. My dzisiaj się prażymy. Naprawdę jest gorąco. Jest mega gorąco. I wskakujemy do zimnej wody, bo po to, żeby się schłodzić.
0: Radio SK. Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Red, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tattoo, Mesotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego, połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
5: I po reklamie.

0: Ten hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.
1: Autopromocja.
2: Gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: Na co dziś masz ochotę?
10: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
9: Nie każ mi wybierać.
10: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
9: Bajsownia?
10: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
9: No to widzimy się tam.
11: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstrzymała.

0: Cystyt dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki wypochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
4: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: I po reklamie.
10: Śląsk na czasie.
11: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Rusza SK Summer City 2026. To będą 2 miesiące pełne wyjazdów, odwiedzania fajnych, ciekawych miejsc w naszym regionie, no i przede wszystkim spotkań naszej radiowej ekipy z wami. Pamiętajcie, że w każdy piątek po południu będziecie mogli nas spotkać w Galerii Katowickiej. Przygotowaliśmy dla was kasę na wakacje, no i oczywiście masę innych eskowych niespodzianek. Za tydzień na przykład od 3 do 5 lipca obecni będziemy na Sosnowiec Fan Festiwalu. Pojawimy się również na Dniach Imielina 2026. Ekipa Eski Summer City na pewno wpadnie też na chorzowską falę. Mam nadzieję, że do zobaczenia. To będą naprawdę super wakacje.
12: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało 2 żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6 na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
13: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Cześć!

0: piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu, Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku, światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kas Bałagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo, a pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

stare Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Que Bona Fide, Daria Zawiałowi, Bubble Tea. A teraz może coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzucam do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. I ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No, trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. Cztery zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Radio SK. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. W okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.

0: Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultranate Moving to the Sun w Radiu SK, 6 minut do 15. A jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To m.in. Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. Radio SK. U nas zaraz Kungs i Galaxy.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Avatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
23: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
22: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
23: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę

0: niezależnie od pogody.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
8: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
9: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
10: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męskograniowy.
8: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
7: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosów w kamieniaskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy na początek. Będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja, Mati Fuczyła. Cześć, minutka po 15 już.

0: jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna. Bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.

0: oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: a tytuł to... Dokładnie, Sheeran i Sapphire Brad Wilska, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. No i nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
2: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
2: Brawo! Brawo!
3: Fili! To nie było łatwe.
2: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: Informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 2,99

0: 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego, połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko, pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Śląsk na czasie.
10: Natalia Czartoch, cześć, witajcie ponownie. Miejskie Centrum Kultury w Tychach na czas okresu wakacyjnego przygotowało naprawdę wiele atrakcji. Między innymi w każdą sobotę miesiąca odbywać się będą potańcówki na paprach. Najbliższa, 4 lipca. Wtedy będziecie mogli pobujać się w rytmach latino. Potańcówki tak naprawdę startują o godzinie 19:30. To właśnie wtedy odbywa się pokaz i mini lekcja tańca, a o godzinie 20:00 rozpoczyna się zabawa taneczna z DJ-em. Nie wspomniałam chyba, że potańcówki w każdą sobotę odbywają się na tyskich paprocanach, zatem pod gołym niebem. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą podczas wakacji na Śląsku i w Zagłębiu, znajdziecie na sk.pl.
11: Muzyką się żyje. Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 rap 20. To szczyt, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to efekt waszego głosowania na sk.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 Weste w poniedziałek o 23:00, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć! You've been running around.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Sketcha i TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16. A wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię...

0: lub pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esca. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons Radioactive to są hity na czasie Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, moje bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja. Reklama.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki, zawsze przy meczu.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
15: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,9.

0: Szczegóły na auchan.pl.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w STM. 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek i można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wy-

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Na co dziś masz ochotę?
6: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
5: Nie każ mi wybierać.
6: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
5: Bajsownia?
6: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
5: No to widzimy się tam.
7: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Hej, tu Ikea.

0: chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
1: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sopkowski. Dzień szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już Teddy Swims i Mr. Know It All. 3 minuty po 17.

0: Marissa i Odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu, a na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz, o, chłodniej. Radio SK. Eben Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym.
3: Wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: I po reklamie. Yeah!

0: One more time. Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych. Dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko, no i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.

0: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
5: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
6: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
9: I po reklamie.

0: 5 minut zostało do 18. To Shinza i Arco i Fire Fire w Radiu SK. A w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire Fire. Paweł, błagaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... A, poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w

0: Dobry wieczór, bo za chwilę zaczynamy imprezkę wieczorną.
1: Dokładnie tak, słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska.
1: Aha.
2: Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
1: No widzisz, a ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
0: Ja? No oczywiście bilety na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
1: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Matif uczuło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Awatar, Ogień i Popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, Ogień i Popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
17: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival.

0: Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.
2: Śląsk na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć. Sosnowiec ponownie stanie się miejscem wyjątkowego muzycznego święta. Przed nami kolejna edycja Sosnowiec Fan Festival. Wszystko zacznie się w piątek 3 lipca na terenie ArcelorMittal Parku. Mówi Michał Wasiu-Wasik.
4: Zaczynamy mocnym uderzeniem Sosnowiecka Orkiestra Dęta. Zaraz po nich pełen rozpęd to Happy Set. Zaczyna grać o godzinie 18.50, moi drodzy. Nocny kochanek po nich o 20.25, a 22.05 chodzi Ikona całego naszego województwa. Ma zespół rozpoznawalny w całej Polsce i na świecie, czyli Jam.
3: W sobotę z kolei wystąpią m.in. Lemon czy Maryla Rodowicz, a w niedzielę Kizo czy Trips.
5: Muzyką się żyje.
6: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
7: No nie ma castingu do męskiego grania.
8: Znaczy,
7: niestety.
8: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
9: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
7: Sowa przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
6: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Cleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa. Ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
10: Imprezka.
6: To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu, ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Janki Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1:1, teraz Polska-Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę, wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

To jest sobotnia imprezka, to była Katy Perry. Ona tutaj śpiewała, uwaga, o tym, że jej partner zmienia swoje zdanie częściej niż dziewczyny zmieniają ubrania. No w takie upały to chyba najlepiej bez ubrania. Nie wiem, czy wy też tak macie. Kolega pyta, dajcie znaka. Ale słuchajcie, gorąco też jest od plotek. Były menadżer Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski, ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. No? I ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce, to Alan Walker i Ava Max, tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl, w gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach, proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też, a propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy

0: starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
1: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
0: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
1: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
2: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy.

0: rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na co dziś masz ochotę?
5: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
4: Nie każ mi wybierać.
5: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
4: Bajsownia?
5: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
4: No to widzimy się tam.
6: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
7: I po reklamie.

0: Body Talk w ST, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak, bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka, jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień, od 7 rano.
0: A czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem. Jakim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę, także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja, czyli tak na szybko, słuchaj. Napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem gdzieś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: Seven i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze, upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, zaraz po 19 gram wam nówkę sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Rama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
8: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
9: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
12: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
12: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
12: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Katowice, Uniwersytecka 20.
12: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jank Leosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z Wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rapstacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę, no i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
16: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały

0: po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
1: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie między innymi tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube. Imprezka. 19 oficjalnie wystartowała wczoraj. Uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Mozimen na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

Linkin Park w Radiu SK In The End, 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. Więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od

Samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Też zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie. Szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama. Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
5: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
2: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

piętra przyszła i mówi: ja, jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w sanach. A nie, czekaj, to Sławomir.

TikTok zdecydował. Temper Steel, Self-Aware. To już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie. A to pytanie a propos upałów. No, a pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego. Yeah,

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
8: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
10: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Na co dziś masz ochotę?
12: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
11: Nie każ mi wybierać.
12: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
11: Bajsownia?
12: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
11: No to widzimy się tam.
12: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
13: I po reklamie.
14: Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnuch, witam się z wami ponownie. 82. Rajd Polski. Najstarszy polski klasyk przenosi się na Śląsk. Od 24 do 26 lipca najlepsi kierowcy będą rywalizować na 16 odcinkach specjalnych o długości blisko 190 km.
16: Kierowcy rajdowi czołówka, która zazwyczaj walczyła na szutrach w Mikołajkach, teraz pojedzie asfaltem województwa śląskiego. Myślę, że będziemy mogli dostrzegać zmagania na najwyższym poziomie, przy okazji pokazując najmłodszym, że te emocje sportowe mogą być emocjonujące i prowadzić do tej najzdrowszej rywalizacji sportowej.
15: Mówił Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego. Inauguracja rajdu odbędzie się w centrum Katowic, a bazą będzie Stadion Śląski.
17: Muzyką się żyje.
18: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym, to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej jutro. Kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka. Tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w Żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Smitha, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na Was na sk.pl, tam głosujecie na Wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego. Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modrić, poradzi sobie na boisku, a do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie, 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

The Weeknd w Radiu SK, już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, czytam, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem?

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina.

0: chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
1: To ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
0: Wow, super, dzięki bardzo.
1: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
0: Super.
1: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
0: Oczywiście.
1: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowsy. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus dlatego, że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus dlatego, że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczę, to macie problem. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
9: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
5: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
11: I po reklamie.

Tomasz Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pire.

Dawid podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia. Jak lubicie, no właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi to fajnie.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Prizier Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na prizierarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
5: I po reklamie.
6: Śląsk na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Największe gwiazdy polskiej muzyki, wesołe miasteczko i mnóstwo innych atrakcji. Tak w największym skrócie przedstawia się program Sosnowiec Fan Festiwalu. Miejskie święto w tym roku odbywać się będzie od 3 do 5 lipca na terenie ArcelorMittal Park.
8: Sobota do Kuba i Kuba o godzinie 18 rozpoczną ten drugi dzień Sosnowiec Fan Festiwal. Następnie zespół Lemon, który da dobre brzmienie i orzeźwienie. Następnie Królowa Matka, czyli Maryla

0: Rodowicz, a na sam koniec zespół, który też ma swoją olbrzymią rzeszę fanów, to oczywiście Warius Manks oraz Kasia Stankiewicz. Oni na scenę wyjdą o 22.20.
1: Mówił Michał Wasiu-Wasik.

0: Była nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania
1: zaczyna,
2: piosenki
1: tak,
2: po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity. Który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK, to kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przebywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SKA.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenie na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
3: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
0: Wiktor Tyduła? A nie, woli góra, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie właśnie Black Eyed Peas, wpadajcie na eskowego Instagrama. Tam mamy mnóstwo relacji. Podobno nawet jeden z członków Black Eyed Peas poznał Matego Fuczyło, mówi, że kojarzy jego wywiady i w ogóle gorącą rap 20 to on słucha co poniedziałek. Poważnie, tak mi Matek przekazał, więc ja mu wierzę. Cały czas pytam was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.

pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.

0: Kids, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała, ty chciałaś się odwdzięczyć. Ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no słuchaj, nie ma nic za darmo. Proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe. Myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: Teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana.
0: Pięknie.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana. Witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto? Jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość. O, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak jest. Czym?
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie, co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały, słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra, a ty nagrałaś na

Mikolas Trips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, Rada Odwójka

0: Reklama.
1: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w Czesku.

0: Reklama.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
0: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na co dziś masz ochotę?
4: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
3: Nie każ mi wybierać.
4: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
3: Bajsownia?
4: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
3: No to widzimy się tam.
5: Bajsownia, food and chill w Super Samie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
8: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.